0: sing away. Bye.
1: Bye.
0: Bye.

0: Tragiczny wypadek w Kałuszynie na Mazowszu na przejściu dla pieszych zginęła 16-latka. W cieniu ukraińskiego święta i spotkania koalicji chętnych kolejne rosyjskie ataki, są ofiary. Jest zwycięstwo polskiej siatkarki, pokonały Łotwę w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Mazowsze, policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Kałuszynie koło Mińska Mazowieckiego. 16-letka zginęła na pasach, potrąciły ją dwa samochody.
1: Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-letniej dziewczynki przez samochód osobowy marki Skoda, którym kierował 46-letni mężczyzna. Następnie na dziewczynkę najechał samochód marki BMW, którym kierowała 28-letnia kobieta. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 16-latka zmarła.
0: Relacjonowała Paula Antolak z policji w Mińsku. Kierowcy byli trzeźwi. W wiadomościach kolejne ataki na Ukrainę. Dwie osoby zginęły w Zaporożu, jedna w Charkowie. Rosjanie użyli bomby kierowanej i dronów. Są zniszczenia. Tego dnia Ukraina świętowała 35 lat niepodległości. Obchody odbyły się m.in. w Warszawie. Na Placu Zamkowym zgromadziły się setki uczestników. Głosy zabrał m.in. ustępujący ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy dzisiaj za gościnność całej naszej wielomilionowej tutaj gromady Ukraińców w Polsce. Dziękujemy za wsparcie walczącej Ukrainy. Bez Polski byłoby trudno się obronić, prawie niemożliwe. Także dziękujemy Polsko!
3: Dziękujemy!
2: Dziękujemy!
0: To Warszawa, a w Kijowie odbyła się narada tzw. koalicji chętnych, czyli grupy państw, które wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją. Ustalono, że priorytetem będzie zwiększenie wsparcia wojskowego, w tym obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, a także wzmocnienie sankcji wymierzonych w Rosję. W posiedzeniu brały udział wszystkie państwa Unii i przedstawiciele NATO. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Prezydent Zełenski dziękował za wsparcie, jednocześnie apelował o pomoc przed nadchodzącą zimą. Będziemy wszyscy pracować, żeby zapewnić wsparcie Ukrainie przed zimą. To jest wyzwanie dla naszej energetyki. Poprosiliśmy wszystkich liderów, żeby w tak trudnym i ważnym dla nas czasie nie było długich przerw między posiedzeniami. Poprosiliśmy, żeby spotkać się jeszcze raz we wrześniu. Cała demokratyczna Europa konsekwentnie stoi przy niepodległej Ukrainie, zapewnił minister Sikorski we wpisie na Platformie X. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Z powodu zakwitu złotej algi w ciągu tygodnia padło tam ponad 3 tony ryb. W szczytowym momencie mieliśmy 700 milionów komórek algi w litrze wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
4: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
0: W czwartej sekcji kanału nadal obowiązuje zakaz spożywania wody. Zabronione są też kąpiele i połów.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Polskie siatkarki z drugą wygraną na Mistrzostwach Europy, ale łatwo nie było, choć rywal był z niższej półki. Ostatecznie biało-czerwone pokonały Łotwę 3-1. Ich gra była jednak szarpana, a do zwycięstwa mocno przysłużyły się zmienniczki, mówi rozgrywająca reprezentacji Alicja Grabka.
6: Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony. Nie wiem, czym jest spowodowane to, że z takim nastawieniem, spotkaniem wyszłyśmy, ale cieszy to, że po prostu jest wyciągnięte, bo wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą się zdarzać na turnieju.
0: Polki czasu na poprawę gry mają mało, bo już dziś zagrają ze Słowenią.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my z jakim nastawieniem dzisiaj?
8: No pamiętajmy, żeby było wyciągnięty na sam koniec. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Walaszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9:00.

0: do Jezusa, znaczy do Jezusa za chwilę wrócimy, Ewangelia na początku kolejnego dnia, ale wcześniej składamy życzenia, bo dzisiaj 25 sierpnia imieniny obchodzą Elwira, Eusebiusz, Grzegorz, Hermina, Józef, Julian, Ludwik, Luiza, Michał i Patrycja.
1: Wszystkiego najlepszego, dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Żywności. Rzodkiewkę polską zjem na śniadanie i twarożek nasz.
0: To ja pójdę po ogórka. Scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny, pisarz Philip Bayon obchodzi urodziny.
1: Amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy Tim Burton.
0: A także niemiecka modelka Claudia Schiffer.
1: Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13.30 po 6.
2: Jezus przemówił tymi słowami: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy spotkać się z takim poważnym ostrzeżeniem Pana Jezusa, który może być dla nas wyrzutem sumienia. Bardzo często naszą relację z Bogiem traktujemy poprzez jakąś pobożność, poprzez odmawianie modlitw, poprzez różne nabożeństwa. To jest ważne, to jest nawet bardzo ważne, żeby budować relację z Bogiem. Ale nie można zapominać o tym, jak mówi Pan Jezus, co jest najważniejsze: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Wiara objawia się w sposób zewnętrzny właśnie przez formę, przez różaniec, przez nabożeństwa, przez litanie, ale musi prowadzić do konkretnych czynów miłości, sprawiedliwości wynikających z wiary. Inaczej ta wiara jest tylko zewnętrzna, nie posiada ducha. A taką postawę Pan Jezus gani.

0: Gdzie jest lato, ja się pytam?
1: Gdzie jest?
0: No,
1: gdzie
0: odchodzi
1: jest? Powoli.
0: 10 stopni jest, tylko
1: żegna się.
0: Rano było?
1: 10 stopni, no właśnie.
0: Nie może tak być.
1: Wczoraj nałożyłem sweterek.
0: O,
1: dzisiaj
0: brawo,
1: t-shirta, ale ze strachu nałożyłem na t-shirta taką marynarkę małą, żeby nie zmarznąć po prostu w drodze do pracy, więc no, że w ciągu dnia właśnie będzie cieplej, ale jakoś rano trzeba wyjść.
0: Nawet opaskę na głowę założyłem jadąc na rowerze, żeby mi ten mózg nie przemarzł. No właśnie, chłodniejsze poranki, no to już jest taki temat w drugiej połowie sierpnia dosyć normalny, więc się nie martwmy, nie smućmy. Podobno upał wraca, przeczytałam na jeden dzień.
1: Mhm.
0: Dobre i to?
1: Ale na który?
0: Na pewno nie wolno od pracy.
1: Chciałbym wiedzieć, no.
0: Jeszcze nie wiem, to ci nie powiem, ale sprawdźmy pogodę już za chwilę na antenie Radia Plus. Może to będzie dziś?
1: Za dwie minuty w pół do siódmej, no to czas na skrót wiadomości i te kilka informacji pogodowych. Ważne, zimno, nie zimno, żeby słońce było, bo to nam zawsze humor poprawia.
0: I ogień w sercu.
2: Reklama.
3: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
4: Jeszcze nic, dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
3: Cudownie. Torebki, ciuszek?
4: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
5: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
4: Spiesz się.
5: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
4: Szczegóły na sprawia.pl.
6: Po reklamie.

0: pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców. Zablokowana S8 w Łódzkiem w pobliżu miejscowości Czerniewice. To odcinek Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki. Zdarzyły się dwie ciężarówki i bus. Zginęły dwie osoby. Ekspresowa 8 w stronę Wrocławia jest zablokowana. Problemy o poranku też na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Wrocław Wschód a Będzimier. Osobówka uderzyła w bariery. Ranne zostały 3 osoby. Autostrada w stronę Wrocławia jest nieprzejezdna. Do sytuacji drogowej w kraju wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego może oznaczać w tym roku ponad 8 miliardów złotych mniejszych wpływów do budżetu. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów dla Rzeczpospolitej. Jak zaznaczają dziennikarze, najbardziej kosztownym wetem była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026. Koszt budżetowy decyzji Karola Nawrockiego to prawie 4 miliardy złotych. Na drugiej pozycji uplasowała się ustawa dotycząca podniesienia akcyzy na alkohol. Według agencji ratingowej Fitch brak współpracy prezydenta z rządem, a także liczba wetowanych ustaw ograniczają w Polsce zdolność do skutecznego wdrażania polityki gospodarczej i reform. Oceany jeszcze nigdy nie były tak ciepłe, jak informuje Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus. W sobotę temperatura wód powierzchniowych oceanów wyniosła 21,1 stopnia Celsjusza. Naukowcy przypominają, że wzrost temperatury wód oceanicznych zwiększa ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Zostało jeszcze tylko kilka dni. W Gdynia Infobox można za darmo zobaczyć wystawę, która łączy dorobek kilku pokoleń gdyńskich twórców biżuterii i sztuki bursztynniczej, mówi Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.
2: Kolekcja jest z Gdańska, ale wybrane eksponaty to eksponaty robione przez gdyńskich bursztynników i taki był zamysł. Miasto Gdańsk chciało sprezentować Gdyni na stulecie coś wyjątkowego, wypożyczyć wystawę z bardzo cennymi eksponatami, ale podkreślić również to, że ten gdyński pierwiastek w Gdańsku cały czas jest obecny.
1: Wystawę kuratorską przygotowywali Renata Adamowicz z Muzeum Bursztynu i Robert Pytlo z gdańskiego magistratu. Do 31 sierpnia biegły ma wydać opinię dotyczącą stanu technicznego samochodu prezydenta Gdyni Aleksandry Kosiorek, poinformowała prokuratura. Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach doszło do poluzowania śrub w kołach pojazdu, którym podróżowała rodzina prezydent. Sprawa dotyczy zdarzenia sprzed dwóch weekendów, kiedy w trakcie podróży z auta należącego do Aleksandry Kosiorek odpadło jedno z kół. Pojazdem kierował mąż prezydent Gdyni, a wewnątrz znajdowała się trójka ich dzieci. Początek dnia w regionie ze słońcem i bezchmurnym niebem. Podobnego stanu możemy spodziewać się przez cały dzień. Temperatura ma przekroczyć 21 stopni, a aktualnie mamy stopni 12. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Słaby wiatr wieje z północnego zachodu, a barometr jest obojętny.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: To rano wstaje, ten spostrzega, że wtorek mamy, 25 sierpnia.
5: To rano wstaje, ten pyta, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: Znowu będziemy szukać Marcina Romanowskiego, o tym za chwilę.

0: to była Szerw Radio Plus, a to on, Tomek Walosz, który myśli od samego rana.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Służby starają się namierzyć byłego wiceministra Marcina Romanowskiego, który miał wysłać prośbę o list żelazny z Naddniestrza, czyli z Mołdawii. Z czym się nam kojarzy Mołdawia? No, między innymi z winami. Co przez to chciał powiedzieć minister, że to jego wina, czy nie jego wina? Dziennikarze jednak sprawdzili, że adres, pod którego nadano przesyłkę, nie istnieje, a Mołdawianie w ogóle zaprzeczają, jakoby polityk miał wjechać do ich kraju. A już miałem się wzruszyć, że z tęsknoty za ojczyzną wybrał Tiraspol, miejscowość ze skrótem POL w nazwie. Prokuratura chce widzieć Romanowskiego w kraju i ma bardzo ładne hasło. Tyras Polska.
3: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
8: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
9: Po reklamie.

0: True. Idealny tytuł zapowiadający Artura Moczarskiego, bo on zawsze prawdziwe fakty z historii przedstawia i nie inaczej będzie teraz.
1: No to posłuchajmy wspólnie w Radio Plus we wtorek, 25 sierpnia.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 25 sierpnia 1599 roku drukiem wydano Biblię w tłumaczeniu księdza Jakuba Wójka. Tego dnia w roku 1609 Galileo Galilei zademonstrował Wenecjanom swój pierwszy teleskop. A w roku 1971 zapadła decyzja władz sowieckich o likwidacji cmentarza Orląt Lwowskich. 25 sierpnia 1648 roku w Rzymie zmarł założyciel PR-ów i twórca nowoczesnych szkół, hiszpański ksiądz Józef Kalasancjusz. To on uruchomił pierwszą prywatną, ale bezpłatną szkołę na naszym kontynencie. Zapewne uczono w niej o świętym królu Ludwiku IX, który zmarł 25 sierpnia 1207 roku pod Tunisem, przewodząc krucjacie. Wcześniej dobrze zapisał się w historii Francji. Wprowadził zakaz pojedynków sądowych, noszenia broni i prowadzenia prywatnych wojen. Założył w Paryżu kolegium teologiczne, które zostało nazwane później Sorboną. Był władcą wyjątkowo pobożnym. W roku 1239 wykupił od cesarza bizantyjskiego relikwie korony cierniowej za sumę przewyższającą koszt budowy całego Luwru i wzniósł dla niej w Paryżu Saint-Chapelle, jedną z najpiękniejszych gotyckich kaplic świata. Kanonizowany został w roku 1297, a dziś spoczywa w Bazylice Saint-Denis pod Paryżem, nekropolii francuskich królów.

0: Super Trooper, Abba na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma.
1: Nasza trupa też jest super.
0: Yeah.
1: Zapraszamy na wiadomości Radio Plus, prognoza pogody, przeboje z nutą nostalgii po godzinie siódmej w dalszym ciągu.
0: A skoro je, to czas na śniadanie, a do śniadania mamy najnowsze informacje.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Po reklamie.
5: Seria tragicznych wypadków na polskich drogach. Niestety są ofiary, uwaga kierowcy, także utrudnienia. Historyczny kontrakt na pioruny podpisany. Polska kupi je razem z Litwą, Łotwą i Norwegią. Biblioteki w trosce o zwierzęta. We wrześniu w Zielonej Górze kolejna edycja Paczki dla bezdomniaczka. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny poranek na polskich drogach, w dodatku IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami. Dwie osoby zginęły w wypadku na trasie S8 na wysokości miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Zablokowana jest także autostrada A4 za węzłem Wrocław Wschód. Informacje z trasy zbiera dla Państwa Mateusz Gołębiewski.
6: Do tragicznego zdarzenia na S8 doszło, kiedy kierowca ciężarówki zatrzymał się na poboczu, by wymienić uszkodzoną oponę. W zaparkowany pojazd uderzył inny tir.
7: Na miejscu śmierć poniosły dwie osoby, 34-letni mężczyzna oraz 65-letni mężczyzna, który dojechał, aby pomóc w wymianie opony.
6: Mówi Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. Utrudnienia w tym miejscu potrwają nawet do godziny 10:00. Na A4 tuż za Wrocławiem osobówka wbiła się w bariery ochronne. Trzy osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana przed wjazdem do Wrocławia. IMGW ostrzega kierowców przed bardzo trudnymi warunkami na północy kraju. Gęsta mgła będzie utrudniała życie kierowcom przynajmniej do godziny 8:00.
5: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Historyczny, wart aż 8 miliardów złotych kontrakt na polskie pioruny podpisany w Skarżysku Kamiennej. Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia wspólnie kupują zestawy przeciwlotnicze od zakładów MESCO. To pierwsza taka umowa w historii, gdzie międzynarodowego konsorcjum zakupowego nie tworzą prywatne firmy, ale Ministerstwa Obrony czterech sojuszniczych państw NATO.
8: To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojeniach, ale również w produkcji.
5: Mówił wczoraj szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Od dzisiaj Polska, Europa i Sojusz Północnoatlantycki są silniejsze i bezpieczniejsze.
5: Przeciwlotnicze zestawy Piorun to obecnie nasza najlepsza militarna marka eksportowa. Do programu wspólnych zakupów polskiej broni chcą już dołączać kolejne europejskie kraje. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. Przypomnijmy, w nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne, a za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. W wyniku pożaru wiele osób straciło dorobek i środki do życia.
9: Mnie wydaje, że to specjalnie. Tutaj dostał plan budowy zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
10: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
11: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
5: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała nasza reporterka Aleksandra Grochowska.
0: Wiadomości Radia Plus.
5: Miłośnicy literatury będą mogli sięgnąć po nowy tytuł, a przy okazji napełnić miskę zwierzakowi w potrzebie. 12 września w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze rusza kolejna odsłona Paczki dla bezdomniaczka.
12: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. I dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
5: Mówiła Magdalena Faron z Biblioteki Norwida. Akcja potrwa od 10 do 14 i wpisze się w winobraniowe obchody miasta. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
13: Co w regionie w większości bezchmurne niebo. Chmury się pojawią, ale będzie ich mało. Na termometrze mamy 12 stopni, a temperatura wzrośnie dziś do maksymalnie 21. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Słaby wiatr wieje z północnego zachodu, a barometr jest obojętny.
0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
14: Mam książkę, to ja już mam. Dzień dobry, 5 minut po godzinie 7.
15: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
14: Tomek Waloszczyk.
15: Jaką książkę masz?
14: No, jedną taką.
15: Dobrze, teraz Opus Life is Life, a za chwilę Chris Rea i Julia.

0: No, zjadłem kanapkę, więc mogę powiedzieć, że Joule i ja, czyli trochę nawet kilo Joule.
1: Muszę do ciebie dołączyć, też jestem po kanapce.
0: No, jesteśmy pełni energii, 13 minut po godzinie 7. Mam taką prośbę, czy możesz to plumkanie w tle wyciszyć na chwilę? Bo chciałem opowiedzieć o tym, że według raportów turystycznych jako destynacja dosyć dużą popularność zdobywa cisza, czyli miejsce, w którym możemy pojechać i się wyciszyć.
1: Znam takie.
0: No dobra, daj to muzyczkę, bo trochę łyso. Ale w każdym razie coraz częściej w tym przebodźcowanym i pełnym hałasu w świecie ludzie szukają miejsca, w którym mogą się wyciszyć, mogą pobyć sobie, gdzie nie będzie hałasu, albo gdzie będą mogli popatrzeć na naturę i żeby tak spokojnie
1: było. Dzieci nie wrzeszczą, psy nie szczekają i tak dalej, i tak dalej. I nie ma... Nie jeżdżą.
0: I nie gra jakieś dicho w nocy.
1: I dicho, tak.
0: No bo czasem są takie hotele, gdzie się muszą ludzie pobawić trochę. W każdym razie coraz częściej szukamy takich miejsc, gdzie się możemy wyciszyć, bo w ciągu całego roku mamy i w pracy dużo hałasu i te dzieci. No jak nasze dzieci, to raczej bez nich nie pojedziemy na wakacje, to wiadomo.
1: No nie, ale można poprosić delikatnie.
0: Albo dać im smartfona. O, to cisza będzie wtedy.
1: Ale to nie jest. To jest droga na skróty, proszę pana.
0: Jeżeli szukacie takich miejsc ciszy, to Szkocja, Islandia są takimi miejscami, a w Polsce Bieszczady i Karkonosze. Tam uciekamy od zgiełku tego świata.
1: No proszę. No dobra, to my najpierw musimy na to wszystko zapracować. Za chwilę Gloria Gaynor, I Will Survive, a potem kombi, nasze rendezvous w radiu. Reklama.

0: tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
6: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
5: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
6: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
7: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
6: Spiesz się.
7: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
8: Po reklamie.

0: nasze randewu i kombi w Radiu Plus 28 minut po godzinie 7.
1: A my czekamy na pocztówki od was, czekamy na wasze wspomnienia z wakacji. Jak się okazuje, nie muszą być z tych wakacji. Wczoraj przepiękne zdjęcie, zachód słońca nad jeziorem. Gdzieś tam na północy Polski dostaliśmy od naszej słuchaczki. Okazuje się, że co roku tam jeździ, akurat w tym roku nie było, ale zdjęcie tak ładne, że nam wysłała, nagrodziliśmy. Czekamy na wasze piękne momenty, fragmenty uchwycone na wakacjach. Możecie wy też być na zdjęciu. Po prostu czekamy na pocztówki.
0: Tak jest, odwdzięczymy się zestawem gadżetów wakacyjnych. Pocztówka też się wśród tych gadżetów znajdzie.
1: Szczegóły na stronie radioplus.pl. Pocztówka z naszymi podpisami, całej redakcji.
0: To prawda, a teraz czas na wiadomości.
1: Aż
0: na
1: mi ręka boli.
0: Radio Plus i prognozy. Listen.

0: Jest w 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie. Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów, a do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach. Szef Rady Europejskiej rozpoczyna tournée po unijnych stolicach. Na początek Bratysława i Tallin to dziś, a w tym tygodniu Antonio Costa odwiedzi też Rygę, Wilno i Pragę. Głównym tematem rozmów z liderami państw wspólnoty będzie przyszły budżet Unii, który ma być gotowy jeszcze w tym roku. Costa przybędzie do Bratysławy z Kijowa, gdzie wczoraj odbyły się obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. W Warszawie złoży wizytę w połowie września. Obecność psa w rodzinie może pozytywnie wpływać na nastolatków, odkryli amerykańscy naukowcy. Okazuje się, że gdy czworonóg jest w domu, najmłodsi lepiej radzą sobie z lękiem społecznym, pomagają też w regulowaniu emocji. Według ekspertów psy dla nastolatków pod wieloma względami mogą stanowić pomost między rodziną a rówieśnikami, ponieważ należą do rodziny i mogą dostarczać wsparcia społecznego. Badaniem objęto 500 nastolatków w wieku od 13 do 17 lat.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Poznaliśmy 10 nominowanych do tegorocznej nagrody Okulary Księdza Kaczkowskiego. Laureat otrzyma nie tylko statuetkę, ale i nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych.
2: Wyłaniamy te osoby, które działały w obszarach, które bliskie były księdzu Janowi Kaczkowskiemu. Tych obszarów było naprawdę wiele, natomiast głównie skupiamy się na tym, co robił Jan na co dzień, czyli w pomaganiu osobom wykluczonym, słabszym, chorym.
1: Sam patron nagrody, ksiądz Jan Kaczkowski, urodził się w Gdyni, mieszkał i uczył w Sopocie, a gdzie został też pochowany, a przez lata prowadził hospicjum w Pucku. W poniedziałek w Gdyni PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisało umowę na realizację prac na odcinku Gdańsk-Osowa – Gdynia Główna. Wartość kontraktu wynosi prawie 900 milionów złotych. Dzięki niej zostaną zmodernizowane i przebudowane stacje i przystanki kolejowe między Gdańskiem-Osową a Gdynią Główną oraz nastąpi przyspieszenie jazdy pociągów, wybudowany nowy tor oraz elektryfikacja. Na prawie całym Pomorzu wciąż bezchmurne niebo i taki stan ma się utrzymać przez większość dnia. Aktualnie na termometrach mamy 14 stopni, a po południu ma być ich 21. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, a słaby wiatr wieje z północnego zachodu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Za 26 minut będzie godzina 8. Trzymamy rękę na plusie.
2: Na plusie, tak.
1: I na zegarku, żeby was informować.
2: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimow.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Ale piękny jest ten świat. Czemu nic nie mówisz?
1: Zachwycam się.
2: Dobrze.

0: No i chciałby człowiek świat zwiedzić, polecieć gdzieś. A
1: zawsze, zawsze chce.
0: Do tej Australii tak daleko, że na siedząco tyle godzin, no daj spokój, zwariować można. Więc Nowa Zelandia wymyśliła.
1: Nowa Zelandia jeszcze dalej.
0: No właśnie, więc wymyśliła, żeby do nich polecieć i się za bardzo nie zmęczyć, to oni przerobili Boeinga tak, że między klasą ekonomiczną a klasą biznes znajduje się...
1: Sleeping.
0: No właśnie, kuszetki.
1: No właśnie,
0: jest
1: tak.
0: Chyba 6, jak dobrze pamiętam, miejsc leżących. Mhm. No nie jest jakiś super komfort, bo w strefie nożnej masz 21 centymetrów, nie, 20, 40 centymetrów, a w strefie tam, gdzie głowa bardziej 60 swobodnego ruchu, więc jak ktoś kopie w nocy, to nie za bardzo. A poza tym, żeby była, że tak powiem, dobra rotacja, to każdy może po 4 godziny w tej kuszetce sobie poleżeć.
1: Czyli
0: i
1: to...
0: następny proszę.
1: A to dobry pomysł, no. Bo to kilku wykupi, a reszta będzie siedzieć. No i co? A tu rzeczywiście, na zmianę.
0: A poza tym, jak sąsiad pójdzie drzemać, to ja sobie będę miała dwa miejsca, bo się miejsce wolne zrobi i będzie można trochę nogi wyciągnąć.
1: No, tak to wyobrażam wygląda. Sobie taką sytuację, że już na tym fotelu siedzę i już łatwo zasypiam, już drzemię, już jestem w snach, a tu nogę mi ktoś szarpie. Panie, teraz pana kolejna kuszetkę.
0: No właśnie. No, jest to jakieś rozwiązanie, chociaż rzeczywiście miejsc tyle, co kot napłakał.
1: No dobrze, ale nie, rzeczywiście można się chwilę przespać w lepszych warunkach
0: albo
1: niż...
0: Albo przynajmniej te nogi. I trochę rozprostować. No dobra, za 18 minut 8
1: pora. A może lepiej sobie jakiś film przyrodniczy obejrzeć o Nowej Zelandii, zamiast tam lecieć tyle czasu i wydawać pieniądze?
0: No jak ktoś już bardzo ma ochotę albo okazję, to czemu
1: nie skorzystać? Ostatnio tam śnieg spadł, wyobraź sobie.
0: No ja słyszałam, że to jest w ogóle takie miejsce, że z gór po śniegu można prawie na plażę zjechać.
1: Niby tak, ale tam spadł w takich miejscach, gdzie ludzie się nie spodziewali, bo to dawno nie było tak obfitych opadów śniegu.
0: Widzisz, czasem natura sprawi niespodziankę. Za chwilę Marek Grechuta, będzie też Fancy w Radiu Plus. Z mniej pewnie egzotycznych miejsc czekamy na pocztówki od was w naszej zabawie.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUVy T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na was w salonie.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
10: No, bo mają wszystko taniej.
9: A jeszcze jakiś?
10: Bo mają najlepszy wybór.
9: No i?
10: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
9: Ciekawe, co jeszcze?
10: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
11: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: Nie, od razu, nie od razu przychodzą te pocztówki, jak wysyłamy tak analogowo, że tak powiem, no czyli tak, kupujemy kartkę w kiosku, poczekać. Kto tam jeszcze kiosk widział, ale czasem są kioski jeszcze, naklejamy znaczek i wysyłamy z pozdrowieniami, to czasem wcześniej my wrócimy z wakacji niż ta kartka przyjdzie, ale to zawsze jest, ja ostatnio od kolegi dostaję co roku z dębek kartkę, ale my mamy ekspresową pocztę i na naszym profilu facebookowym możecie swoje zdjęcia jako pocztówki wysyłać, a my wysyłamy wam nagrody.
1: Czekamy, ręce zacieramy, bo zdjęcia fajne, opisy też ciekawe, więc czekamy na kolejną porcję. Strona internetowa lato.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszeniowy.
0: Jeżeli nie chcecie rozstawać się jeszcze ze wspomnieniami z wakacji, to podzielcie się tymi wspomnieniami z nami, a my pogadamy o tym na antenie. Czekamy na ładne widoczki, ale czekamy na ładnych też was, bo też możecie pojawić się na tych pocztówkach.
1: Pięknie uśmiechnięci, nierzadko opaleni. A teraz Sam Brown i Stab w Radio Plus.

0: No to jest taki duży, czerwony, ile tam jest, ośmiokątny, czy jak tam...
1: O czym ty mówisz
0: taki
1: teraz?
0: Znak nietypowy, bo inne znaki mają...
1: Chodzi ci o stop?
0: Tak, właśnie, chciałem... Dobrze, no, to takie duże, czerwone i literki są stop. Więc my robimy teraz stop, zatrzymujemy się na chwilę.
1: Dobra, dobra, już po hamulcach.
0: Dobra, o tych skrzyżowaniach to więcej po godzinie 8, bo po Londynie mają jeździć autonomiczne taksówki. Ciekawa historia, ale o tym jeszcze zdążymy opowiedzieć. A teraz rzeczywiście stop. Czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
0: Po reklamie.
5: Godzina ciszy na Solnej. Kraków odda hołd ofiarom tragicznego wypadku. Mogło ucierpieć 19 milionów Polaków. Szef MyDoktor przeprasza za wyciek danych. Ratuje życie jeszcze przed dotarciem do szpitala. Poznajcie możliwości wrocławskiej superkaretki. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kraków w żałobie po tragicznym wypadku, w którym życie straciły dwie osoby. Dziś o 18:00, godzina ciszy na Solnej. Aktywiści oddadzą hołd ofiarom. Chcą też wezwać władze do skończenia z bezczynnością wobec kolejnych takich tragedii. Przypomnijmy, chodzi o sobotni wypadek. 26-letni kierowca stracił panowanie nad autem, wjechał na chodnik i w rodzinę z dzieckiem. Małżeństwo zmarło, ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i trafił do aresztu.
6: Nie przyznał się do popełnienia zarzutu mu przestępstwa, wyjaśniając, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, tracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych.
5: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Szef MyDoktor przeprasza za wyciek danych. Firma nadal analizuje skalę cyberataku, który może dotyczyć 19 milionów Polaków. Przede wszystkim chcę przeprosić za niepokój, stres i niepewność, które spowodowała ta sytuacja, napisał w oświadczeniu Piotr Miluski. W sprawie incydentu trwa śledztwo, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
7: Postępowanie w sprawie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że cyberatak nie naruszył bezpieczeństwa centralnych usług e-zdrowia i nie wpływa na dostęp pacjentów do recept ani świadczeń w publicznym systemie zdrowia. Resort cyfryzacji z kolei szacował wcześniej, że wyciek może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, w tym informacji o lekach i receptach. Firma MyDoktor podkreśla jednak, że nadal analizuje, jakie dane faktycznie zostały objęte atakiem. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w firmie, a Ministerstwo Cyfryzacji pracuje również nad zmianami prawa, które mają zaostrzyć odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane medyczne.
5: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Prawie połowa ubiegłorocznych przestępstw z nienawiści dotyczyła Ukraińców, alarmują organizacje pozarządowe. Skala przemocy, zarówno słownej, jak i fizycznej, drastycznie rośnie. Ukraińcy doświadczają dyskryminacji w pracy, szkołach, a nawet w codziennym życiu.
8: Ksenofobia nie kończy się w momencie, kiedy ktoś odchodzi z przystanku, wysiada z tramwaju czy zamyka za sobą drzwi. Ona zostaje. Człowiek zaczyna zastanawiać się, czy mówić po ukraińsku w ogóle w przestrzeni publicznej, czy reagować, zabierać głos, czy lepiej stać się mniej widocznym.
5: Mówi Anastazja Kochniewa, prezes Fundacji Centrum Integracji Kobiet Neymowirna. Aktywiści apelują o stworzenie mechanizmu szybkiego reagowania w takich sytuacjach.
9: Ja jako mieszkanka Warszawy osobiście na co dzień posługuję się w pracy 5 językami. Też mam obawy, idąc ulicą czy jadąc w transporcie, czy po prostu nie zostanę z powodu tego, w jakim języku mówię, zaatakowana. Czy moje nastoletnie dziecko, nie będąc pomylone z obywatelem jakiegokolwiek innego kraju, wróci całe i zdrowe do domu.
5: To Lalit Falcheridze z Polskiego Forum Migracyjnego. Według lipcowych danych 52% badanych Polaków jest przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Na koniec superkaretka we Wrocławiu. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafił wyjątkowy w skali Polski ambulans. Ratuje życie jeszcze przed dotarciem chorego do specjalistycznego ośrodka.
10: Ten ambulans daje nam właściwie nieograniczone możliwości. Tam możemy leczyć, możemy interweniować, możemy w zależności od okoliczności decydować, czy w tej formule będziemy tego pacjenta przewozić.
5: Mówi nam profesor Waldemar Goździk z wrocławskiego szpitala. Karetka wyposażona w nowoczesny zespół kardiologów czy anestezjologów oraz najlepszy medyczny sprzęt ma pomagać w sytuacjach, gdy serce nagle traci wydolność, a organizm przestaje być prawidłowo zaopatrywany w tlen. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: nad prawie całym regionem bezchmurne niebo, a synoptycy wskazują, że taka pogoda utrzyma się przez większość dnia. Termometr wskazuje 15 stopni, a temperatura w ciągu dnia przekroczy 21. Na barometrze mamy 1021 hektopaskali. Wieje słaby wiatr z północnego zachodu, a biometr jest obojętny.
1: Sześć minut po godzinie 8 i budzimy się rytmicznie o poranku we wtorek, 25 sierpnia.
2: Mówiąc dzień dobry, witajcie do godziny 9:00, gorąco zapraszamy, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk, a za chwilę będziemy przeglądać wasze pocztówki.
3: Kto rano wstaje? Poranek.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Już 14 minut po godzinie 8. Maciej z nami zadbał o to, żeby pocztówka miała formę pocztówki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czyli nie dosyć, że zdjęcie z małżonką na molo, prawda?
2: Tak, przed molo.
1: Przed molo. Przed molo. To jeszcze taka ładna grafika z oznaczeniem, że to jest Sopot, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Kiedy to było?
2: Sierpień 26. Pierwszy wolny urlop po prawie 3 latach.
1: Ojej. O! Czemu tak długo się zbieraliście na wyjazd?
2: Ja za granicą, żona w Polsce, to tak było.
3: I się nie zeszło, ale teraz się zeszło i byliście
2: teraz
3: razem.
2: Słuchajcie, to rewelacja. Ja w Trójmieście byłem 30 lat temu. Aha. I to, co się stało z Trójmiastem, stało, mam pozytywne w tym sensie, no niesamowite, jak wypiękniało, jak no perełka. No, w ogóle patrzę na Polskę po latach, nie mamy się czego wstydzić. Mamy piękny kraj, zadbany, czysty.
1: No pewnie.
2: Super.
1: Napisałeś, że poza Warszawą to jest jedno miejsce, w którym mógłbyś mieszkać. Właśnie chciałem zapytać, które z tych trzech miast? Gdynia, Gdańsk, Sopot. Gdynia.
2: Jestem zakochany w Gdyni. Miasto z morza. Ja jestem człowiekiem morza. Pomimo tego, że z Warszawy rodowity, ale kocham morze. I no, to miasto, powstanie tego miasta, historia tego miasta, ludzie z nim związani, to fascynowało mnie zawsze i tak już chyba zostanie.
1: A żona Agnieszka też zachwycona wyjazdem?
2: Jak najbardziej, tylko żona jest bardziej taka górolubna, południowa.
3: Ale był kompromis, także to najważniejsze.
2: Był kompromis, tak, bo na Orłowie są klify, więc...
3: A no to przecież, jakby nie patrzeć, rzeczywiście, można się poczuć jak kozica górska. Dziękujemy za to przemiłe spotkanie i do usłyszenia.
2: Ja wam dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie.
3: Gadżetów wysyłam. Dzięki.
2: Hej, trzymajcie się.
3: Hej, 16 minut po 8, za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Masz 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat TeleExpressu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
13: ceny. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50?
7: a może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793 201 102. Powtarzamy 793 201 102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
17: Castorama!
18: W teorii okazje na ogród się skończyły.
17: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie.

0: No to teraz siadamy do taksówki, ale nie będzie wcale łatwo, ponieważ w Londynie mają zadebiutować autonomiczne pojazdy, czyli bez kierowcy. Zamawiasz, wsiadasz i jedziesz i automat cię dowozi na miejsce.
1: Całe szczęście, bo oni tak po angielsku mówią, że nie wiadomo o co chodzi.
0: Właśnie, tu jest pies pogrzebany o nim na koniec, ale najpierw się wkurzyli tradycyjni taksówkarze w tych czerwonych kabach, nie, czarnych. W czarnych samochodach, którzy poczuli się zagrożeni. I podobno zdarzają się takie przypadki, które znamy sprzed ponad 100 lat, jak robotnicy niszczyli maszyny pierwsze takie parowe, które miały im zabrać pracę.
1: I co, przepływają opony?
0: No, tak złośliwie trochę blokują samochody, żeby nie mogły wyjechać te autonomiczne, albo te czujniki gdzieś tam zamazują, żeby dochodziło do uszkodzeń samochodu w jeździe i żeby można było powiedzieć, że to się do niczego nie nadaje. Ale to ten argument, o którym powiedziałaś, znaczy jeszcze jest inny, taki, że niektórzy twierdzą, że Londyn to takie specyficzne, ciasne miasto, pełne też nieprzewidywalnych mieszkańców i turystów, że ciężko będzie takim samochodom autonomicznym się poruszać, ale na końcu jest ten argument, że przecież wiele osób zamawia taksówkę, żeby sobie z taksówkarzem pogadać. A tu co? A tu nic.
1: Poczytać gazetę można, ale kto teraz czyta gazety? No popatrz, jaki się świat zmienił. Dobrze, lecimy dalej. 27,5 minuty po godzinie 8. Za chwilę wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus.
0: A o tym sabotażu taksówkowym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.

0: Give Me Your Heart Tonight i Shaking Stevens na antenie Radia Plus, a my znów w pośpiechu, znów nam czasu brakuje.
1: Mkniemy taksówką przed siebie, ale czas teraz na najnowsze wiadomości w skrócie i prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga, kierowcy, gęste mgły na północy Polski, IMGW ostrzega przed nimi na Pomorzu, Warmii i Mazurach i północy Mazowsza. Widzialność jest ograniczona do 200 metrów. Miejscami mgły mogą się utrzymać jeszcze do godziny 11:00. Nie ma jej na liście krajów, które sponsorują terroryzm. Amerykanie usunęli stamtąd Syrię. Już wcześniej zapowiadał to prezydent Donald Trump. Departament Stanu cofnął też oznaczenie Organizacji na Rzecz Wyzwolenia Lewantu jako terrorystycznego ugrupowania o zasięgu globalnym. Syria była na niechlubnej liście od 1979. Wiązało się to z restrykcjami m.in. na udzielanie pomocy zagranicznej czy sprzedaż broni. Słowenia kolejnym rywalem reprezentacji Polski na siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki na razie mają na koncie 2 wygrane. Wczoraj 3-1 pokonały reprezentację Łotwy. Dzisiejsze rywalki Polek mocno zaskakują podczas turnieju w Turcji. Słowenki wygrały z Niemkami, a Turczynkom urwały seta. Początek spotkania o 18:00.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Gdańska Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmuje dziś kilkanaście ulic w centrum miasta. Od 1 września ulice Strzelecka i Kurkowa staną się jej częścią.
7: O rozszerzenie strefy wnioskowała Rada Dzielnicy oraz Radni Miejscy. Prace związane z wdrażaniem nowej organizacji ruchu rozpoczęły się już 10 sierpnia. Wówczas ustawione zostało tymczasowe oznakowanie o zakazie postoju, które obowiązuje od poniedziałku 17 sierpnia.
6: Miasto od lat sygnalizuje, że lista ulic objętych opłatami będzie w kolejnych latach się wydłużać. Sąd Okręgowy w Słupsku wyznaczył na 23 października termin rozpoczęcia procesu Karoliny i Arkadiusza G. Są oskarżeni o znęcanie się nad niespełna 3-letnią Różą i jej zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz o znęcanie się nad 8-letnim Lukasem, dla których byli rodzicami zastępczymi. Rodzice zastępcze zostali zatrzymani 9 maja 2025 roku. Służby zaalarmowali lekarze. Dzień później Karolina i Arkadiusz G. usłyszeli zarzuty spowodowania u Róży ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. W regionie w ciągu dnia słonecznie, ale miejscami mogą pojawić się lekkie zachmurzenia. Z północnego zachodu wieje słabe wiatr, temperatura wynosi około 16 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1021 hektopaskali, a barometr póki co jest obojętny, później w ciągu dnia zmieni się w korzystny.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Wstaliśmy dawno temu, zachęcamy do tego we wtorek, 25 sierpnia.
10: Wstańcie razem z nami. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Za chwilę formacja Nieżywych Schabów. A to Chris Norman i Suzy Quattro, czyli w duecie.

0: A gdybym kupił kurę, to co byś powiedziała?
1: Gdakałabym, gdakała.
0: Czy wiesz, że to jest mikrofarming?
2: Mikrofarming, kura na balkonie, wiem, tak,
0: tak słyszałem. Nawet nie na balkonie, czasem na dachu, gdzieś tam jak ktoś ma taki swój domek. Czasem ktoś się na wieś wyprowadza, ale nie to, żeby zostać rolnikiem. Cały czas pracuje w tej korporacji, łączy się tam na wideo, telekonferencje, ale ma gdzieś tam sobie kury. Czytam o tym mikrofarmingu na Interi i muszę zacytować. Coraz częściej to nie jest tam rdzewiejący jakiś kurnik, tylko przypomina elegancki domek z szałwiową elewacją, pastelowymi wykończeniami i tabliczkami z imionami swoich lokatorek. Co więcej, to nie są takie pierwsze lepsze kury, tylko to są rasy ozdobne. No i ktoś jak tak rano chce jajecznicę zjeść, to idzie tam do tych kurek, bierze te kilka jajek na własny użytek, to nie to, żeby tam gdzieś handlować.
2: No kilka jajek, to brzmi już nieźle.
0: No i ma swoje kurki, taka wieś w skali mikro.
2: Ciekawe, co sąsiedzi na to.
0: No cóż, ja mam takich znajomych, którzy mieszkają w mieście, mają kawałek ogródka, nawet spory i co, i tam posadzili co tylko się da i kury też są i codziennie mają świeże jajka.
2: No to jest wesoło.
0: Właśnie, muszę się wybrać do nich.
2: Koniecznie, za chwilę. A mleko od krowy też prosto? Do kawy.
0: Krowa to już trochę za duże stworzenie.
2: Tak,
0: to jest makrofarming.
2: Nie, to jest wielki problem, jeśli chodzi o te gazy. Dobra, za 17 minut 9, za chwilę na naszej
0: antenie. A oni mają i gaz, i prąd, i wszystko.
2: Kolejne przeboje z nudą.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
10: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
9: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
10: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
11: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
10: Spiesz się.
11: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
10: Szczegóły na sprawia.pl.
12: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
15: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
14: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
15: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
14: No w Brikomanie, a gdzie?
16: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
17: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: No!
17: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Po reklamie.

0: Teraz hej. Bahama, co najwyżej hamak, hej. Ale też jest dobrze, hej.
1: Bahamak może być.
0: Bahamak, bardzo no. Fajna sprawa.
1: Dobrze, dziękujemy wam za 3 godziny ostatnie, które spędziliście pobudzając się razem z nami. My pobudzaliśmy was, ale wy też trochę energii nam dzięki na przykład zdjęciom z wakacji nam posłaliście.
0: Tak,
1: czekamy na kolejne w ramach naszej akcji, szczegóły na stronie lato.radioplus.pl.
0: No to teraz tym księżycowym krokiem nadchodzi Agnieszka Morawska, ale wcześniej Michael Jackson w Radio Plus. Dziękujemy, zapraszamy jutro od 6:00.

0: Reklama.
1: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Uwaga kierowcy, cały czas utrudnienia po tragicznym wypadku na S8. Zginęły w nim dwie osoby. Wrócimy też do brutalnej napaści w Krakowie. Są kolejni zatrzymani w tej sprawie. Chodź na Lambadę. W piątek na Mysłowickim Rynku próba pobicia rekordu Polski. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby nadal w akcji na S8. Utrudnienia potrwają co najmniej do 11:00. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w pobliżu miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Zginęły tam dwie osoby, jedna została ranna.
6: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, aby pomóc mu w wymianie opony. I w momencie, kiedy tę oponę wymieniali, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
5: Mówiła Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. Na trasie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Zorganizowano objazdy. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie.
7: W wyniku tych intensywnych ustaleń, działań i weryfikacji informacji zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
5: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z krakowskiej policji. Do ataku, przypomnijmy, doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zwolniono do domu. Na razie nie usłyszał nikt zarzutów w tej sprawie. Brutalny atak na 36-latka powiązanego z hutnikiem Kraków wstrząsnął całym kibicowskim środowiskiem.
8: No tutaj żadne słowa chyba nie oddadzą tego, co czujemy, bo wydarzyła się niewyobrażalna tragedia. W zasadzie coś, co wydawało się, że już mamy za sobą. Czyli takie jakieś dzikie zezwierzęcenie ludzi i walki gdzieś tam po ulicach.
5: Mówił Artur Trębacz, prezes hutnika Kraków. 36-letni mężczyzna osierocił 5-letnią córkę. Za chwilę pierwszy dzwonek szkolny po wakacjach. Biskupi w trosce o młodych ludzi apelują o przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkołach. Ich zdaniem ograniczenie zajęć do 1 godziny tygodniowo, umieszczanie przed lub po pozostałych zajęciach, możliwość łączenia klas oraz niewliczanie oceny z religii do średniej prowadzą do marginalizacji tego przedmiotu. Prezydium Episkopatu apeluje w oświadczeniu o zmianę tych rozwiązań i rozpoczęcie realnego dialogu ze wspólnotami religijnymi. Biskupi krytykują też obowiązkowy charakter edukacji zdrowotnej, który ma wejść w życie 1 września. Ich zastrzeżenia dotyczą jednak przedstawianej w programie wizji człowieka, małżeństwa, rodziny i seksualności.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: To będzie taneczne zakończenie wakacji w Mysłowicach. 28 sierpnia na Miejskim Rynku mieszkańcy i goście z ościennych miast spróbują pobić rekord Polski w liczbie osób jednocześnie tańczących lambadę.
9: Kroki lambady, one są bardzo proste, ale również na naszym profilu będziemy publikować filmik, jak te kroki wyglądają. Będzie z nami szkoła tańca Wiry i tam instruktorzy pokażą, jak te proste kroki opanować.
5: Mówiła Anna Górny z Urzędu Miasta. Bicie rekordu startuje w piątek o 17:00.
1: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Abba i Fernando na początek tej godziny.

0: Po całą noc Iwariusz Manx w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 19 minut po 9. 25 dzień sierpnia w kalendarzu. Kalendarzu świąt nietypowych, między innymi Dzień Polskiej Żywności i Dzień Zupy Błyskawicznej. Jeśli o polską żywność chodzi, to chyba teraz możemy pochwalić się naszą tradycyjną chlebowością, opierając się o pewien raport. A jeśli o zupy błyskawiczne chodzi, no to przecież też trochę polskie. Niby zupka chińska, a robiona w Radomiu. Czyli mamy pomysł i na śniadanie, chlebek, i na obiad zupka. Wszystko gra. Dobrze nam się ten dzień zapowiada. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

Hale Notes i Out of Touch w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Trochę jak w muzeum, proszę nie dotykać, ale są takie muzea, w których dotykać nawet trzeba, można i trzeba. Na przykład Rogalowe Muzeum w Poznaniu, czy Muzeum Żywego Piernika w Toruniu i mnóstwo innych takich placówek, które oprócz tego, że mają eksponaty, można też praktycznie wykorzystać to, na przykład upiec swój piernik albo swojego rogala. I właśnie, jeżeli tak podróżujemy po Polsce, albo nie tylko po Polsce, tylko po świecie, gdziekolwiek podróżujecie w wakacje, zróbcie zdjęcie i wyślijcie nam jako pocztówkę. Nawet jeśli już wróciliście z wakacji, ale w waszym telefonie, w waszym aparacie jest takie zdjęcie z wakacji, które bardzo lubicie, proszę sobie przypomnieć, jak było miło i wysłać nam pozdrowienia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, tam czekamy na wasze zdjęcia i pozdrowienia z wakacji. A my odwdzięczamy się tym samym, czyli odsyłamy wam naszą pocztówkę z podpisami, z pozdrowieniami. Do tego jeszcze dokładamy pocztówkę czystą, żebyście mogli ją komuś wysłać i mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. Okulary, koszulka, no i różne inne fajne rzeczy się tam także znajdują. Na radioplus.pl znajdziecie szczegóły. Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow teraz w Radiu Plus.

0: Joe Cocker i Summer in the City w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato w mieście może być zdecydowanie przyjemne. Szczególnie takie lato, jakie mamy teraz, czyli około 25 stopni. Przyjemnie, nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Można na przykład pójść do parku, usiąść nad jakąś sadzawką, a jeśli w mieście jest jeszcze rzeka, to w ogóle jest już o wiele przyjemniej, ale patrzę na wasze pocztówki i na wasze zdjęcia. No, nie tylko w mieście jest pięknie, nad morzem, w górach i właśnie, a propos gór, to zdjęcie nasz pod 691-141-141 wysłane z pozdrowieniami dla wszystkich. Zachód słońca nad górami, ale taka prośba, że jeżeli chcemy te pozdrowienia pocztówkowe wysyłać, to najlepiej na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Takie są zasady, więc tam czekamy na te wasze zdjęcia. Chyba, że po prostu podsyłacie nam pozdrowienia i nie macie ochoty wziąć udziału w naszym konkursie. Radioplus.pl, jeśli chodzi o pocztówkę z wakacji. Tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat TeleExpressu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
2: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
3: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
2: Cudownie. Torebki, ciuszek?
3: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
4: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
3: Spiesz się.
4: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
3: Szczegóły na sprawia.pl.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.
4: Czy pobyt Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu to blef? Jest komentarz jego obrońcy. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie, są zabici i ranni. Górnictwo zamienił na koleje, przekwalifikowania pracowników PGG. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blef Romanowskiego czy strategiczna ucieczka? Nie wiem, czy mój klient jest w Naddniestrzu. Tak sprawę miejsca pobytu Marcina Romanowskiego komentuje jego obrońca. Podkreśla jednocześnie, że gdyby poszukiwany poseł PiSu rzeczywiście był w zbuntowanym regionie, to sąd powinien uchylić wystawiony za nim europejski nakaz aresztowania. Premier twierdził, że na 99% mój klient jest w Naddniestrzu, zauważa mecenas Bartosz Lewandowski.
5: Informacja o tym, że mój klient jest poza terenem Unii Europejskiej, jest bardzo korzystna. Stąd od razu złożyłem wniosek o przesłuchanie Donalda Tuska i wystąpienie do służb polskich. Czy oni to potwierdzają? No nie wyobrażam sobie, że Donald Tusk okłamywał opinię publiczną w tej sprawie. No byłoby to co najmniej nieodpowiedzialne.
4: Mówił Lewandowski w programie Poranny Ring Super Expressu i dodawał, że nie wierzy, że Romanowski, gdyby wrócił do Polski, mógł liczyć na sprawiedliwy proces. Zapytano o to, dlaczego Marcin Romanowski nie wróci do kraju. Mecenas Lewandowski odpowiedział, że nie wierzy, by jego klient mógł liczyć na sprawiedliwy proces.
5: Pamiętamy jego zatrzymanie pomimo posiadanego immunitetu, czyli władza była na tyle nastawiona na to, żeby go aresztować, że nie miała żadnych skrupułów do tego, żeby międzynarodowy skandal w tej sprawie wywołać.
4: Śledczy zarzucają Marcinowi Romanowskiemu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceminister ukrywa się od końca 2024. Początkowo przebywał na Węgrzech, gdzie jeszcze za rządów Viktora Orbana dostał azyl polityczny. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Dwie osoby zginęły po zrzuceniu bomb lotniczych w Zaporożu. O jednej ofierze informują także władze Charkowa. Tam rakiety uderzyły w przemysłową część miasta. Mer Kijowa Witalij Kliczko napisał na Telegramie o uszkodzeniu bloku mieszkalnego. W ukraińskiej stolicy ranna została jedna osoba. Z kolei w obwodach czernichowskim, dniepropietrowskim po rosyjskich uderzeniach wybuchły pożary. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko, relacjonują świadkowie. Był wybuch, otwierałem szlaban, żeby ciężarówki mogły szybko wyjeżdżać. Przyjechali policjanci i mówili, wyjeżdżajcie ciężarówkami, bo lecą kolejne drony. Potem zjechały się służby i wszystko zaczęło płonąć.
6: Potem ponajeżdżali, przecież na ciało gorili.
4: W nocy zaatakowane zostało też przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią. Kijów odpowiedział uderzeniami dronów na Rosję. Dwie osoby zginęły w kraju krasnodarskim. Z dołu na torem górnik z Katowic zaczął pracę w Kolejach Śląskich. To pierwsze efekty porozumienia o przekwalifikowaniach pracowników PGG do pracy na torach. Klaudiusz Sikora pod ziemią pracował kilkanaście lat. W Kolejach Śląskich pracuje jako mechanik taboru.
7: Mam technikum mechaniczne skończone, dlatego też krok w tym kierunku był, żeby dalej jako mechanik gdzieś pracować. Myślę, że łapię już dużo rzeczy tutaj, ale się przyuczą też, nie? Bo to są nowe podzespoły, nowe rzeczy, nowa mechanika.
4: Klaudiusz Sikora jest pierwszym górnikiem, który dzięki porozumieniu przeniósł się do Kolei Śląskich.
8: Wiadomości Radia Plus.
4: Na niebie szykuje się kolejne widowisko. Przed nami zaćmienie Księżyca. To już w najbliższy piątek. W Kaliszu wspólne obserwacje zaplanowano na polach marsowych od godziny 4:30.
9: To głębokie zaćmienie Księżyca, bo ponad 90%, wypada o takiej porze, kiedy Księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy od godziny 4:30 mniej więcej do godziny 6:00, ale im później, im bliżej tego słonecznego brzasku, tym księżyc będzie niżej i te warunki do obserwacji będą coraz gorsze.
4: Mówi nam Radosław Pior z Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu. Zaćmienie księżyca będzie można oglądać gołym okiem, ale organizatorzy będą mieli też lornetki i teleskopy.
8: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Bonnie Tyler na początek tej godziny.

Bawcie się dobrze w te wakacje i trochę uważajcie. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Teraz Ketchup i Asare Henne. Ketchup Song w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a od ketchupu lepsze teraz będą na przykład takie świeże pomidory. Nawiązując do Dnia Polskiej Żywności, może pomidory włoskie są pyszne, może hiszpańskie są pyszne, ale chyba o tej porze roku, właśnie z końcem sierpnia, nie ma nic pyszniejszego niż taki pomidor malinowy, dojrzewający w słońcu, a później rozkrojony na ćwiartki, posypany tylko solą, odrobiną pieprzu, a może jeszcze troszeczkę cebuli do tego pomidora dołożyć. I nie ma nic pyszniejszego. No i to jest coś, czym moglibyśmy się chwalić. Nie tylko nasza tradycyjna chlebowość, nie tylko pierogi, ale i nasze malinowe pomidory. Radio
1: Plus. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bullsonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: skuteczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus.

Biała Armia i Bajm w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 11. Wakacje powoli się kończą, ale wakacje kończą się dla tych, którzy chodzą do szkoły. Ci, którzy zazwyczaj chodzą do pracy, przeważnie urlop mogą wziąć, kiedy tylko mają na to ochotę. I to nie musi być lato, to może być jesień. I jeżeli spojrzymy na najnowszy raport Kiwi.com, to wzrost liczby Polaków podróżujących we wrześniu od września do listopada to 43,1%. Kiwi.com wskazuje, że w tym roku Włochy są kierunkiem numer jeden, jeśli chodzi o jesień. Ale ciekawie wygląda zestawienie tego, jak coraz więcej nas ma ochotę podróżować na Maltę, bo to jest wzrost rok do roku 59%, Portugalia 46%, Turcja 49%, Maroko 88% i Albania okazuje się tutaj takim czarnym koniem, ponieważ 128% więcej rezerwacji. Natomiast co ciekawe, także Japonia zyskuje na popularności, 75,2% rok do roku. Więcej osób, więcej klientów Kiwi.com zamierza wyruszyć w tym roku jesienią do Japonii. I jest to dobry kierunek, tym bardziej, że jen jest historycznie tani. I jeśli uda nam się kupić faktycznie tanie bilety, to możemy sobie Japonię pozwiedzać jesienią, gdy te klony pięknie zmieniają barwy. Choć wtedy też jest troszeczkę drożej na miejscu, no bo to jest szczyt sezonu turystycznego wtedy. Natomiast jeżeli chodzi o piękne barwy, to jesienią u nas także i Bieszczady. Zresztą jesień w Polsce jest przepiękna. I nieważne, dokąd wyjeżdżamy lub nie wyjeżdżamy, jest okazja do tego, żeby zrobić piękne zdjęcia i nawet te letnie. Bo wracamy do tego, co jest dzisiaj, 25 sierpnia. Wakacje jeszcze trwają, to trwa, a my czekamy na Wasze pozdrowienia z wakacji, na Waszą pocztówkę z wakacji. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę załączyć zdjęcie z wakacji, dodać pozdrowienia, a później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego po południu. OMD i So In Love teraz w Radio Plus.

0: Reklama. Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl
1: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. Teleekspres świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat Teleekspresu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
6: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
7: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Kochajcie za późno i kombi w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii do 11.03 minuty i nie jest jeszcze za późno, żeby posłuchać wiadomości Radio Plus, bo te punktualnie o 11.00. Radio Plus.
1: Radio Plus.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3+3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne

0: Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.
3: Przesłuchają kolejnych zatrzymanych. Działania śledczych po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Była wysoka urzędniczka Załęskiego trafi do aresztu, w tle afera korupcyjna. Powiemy też o wyjątkowej akcji dla Leosia, który walczy z białaczką. W niedzielę zamrugają dla niego światełka. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby czekają na przesłuchanie, to po śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę, mimo reanimacji zmarł w karetce. Śledczy podejrzewają, że został śmiertelnie pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. O szczegółach nasz reporter Kuba Solarz.
4: Podejrzani w tej sprawie zostali zatrzymani wczoraj wieczorem. Śledczy nadal poszukują sprawców tego zdarzenia, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
5: Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczy, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
4: Ta sprawa wywołała poruszenie w środowisku sportowym. To dla nas ogromna strata, mówi Artur Trębacz, prezes Hutnika Kraków.
6: No straszna, niewyobrażalna tragedia. Też dla rodziny osiolicił 5-letnią córkę.
4: Przypomnijmy, że do tej pory zatrzymano 9 osób, które po przesłuchaniach zostały zwolnione. Nikomu nie postawiono zarzutów.
3: O czym informował Kuba Solarz. Była zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy Iryna Mudra trafi do aresztu. Tak zdecydował dziś Wyższy Sąd Antykorupcyjny w Kijowie. Jest podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sama zdecydowanie odpiera zarzuty. Nigdy nie dostałam 4 milionów dolarów. Będę szukać pieniędzy na kaucję. Mam wystarczająco przyjaciół, żeby to zrobić. Moi prawnicy analizują podstawy prawne do złożenia apelacji. Jeśli będzie to konieczne, złożymy ją. Według śledczych grupa miała wyprać 150 milionów hrywien pochodzących z przestępstwa. Nielegalne papierosy za miliony ukryte w rolkach papy. Tę próbę przemytu udaremniono na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach. Ciężarówkę prześwietlono rentgenem, co pozwoliło wykryć kontrabandę, relacjonuje Marcin Tracikowski z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
7: W ciężarówce kierowanej przez 40-letniego Białorusina ukrytych było ponad 150 tysięcy paczek nielegalnych papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 3 milionów złotych.
3: Kierowca został tymczasowo aresztowany. Za przemyt grozi mu 10 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Minuta światełek dla 8-latka. Leoś z Łodzi walczy z ostrą białaczką, a przed nim kolejne miesiące leczenia chemioterapią oraz przeszczep szpiku. W niedzielę wieczorem można zamrugać do niego światłem i pokazać, że nie jest sama.
8: Mrugamy dla Leosia, żeby dostać mu otuchy.
9: Mrugamy dla mojego 8-letniego syna, który walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną, Ewa Dudkiewicz. Mrugamy, żeby dać mu nadzieję, pokazać, że go wspieramy.
8: Wzięło się to stąd, że do Leosia mrugali dziadkowie. Zapalali i gasili światło. I on to zobaczył.
9: Pomysł pojawił się w szpitalu, gdy z Leosiem patrzyliśmy na światło miasta i dziadkowie są oddaleni od nas o 3 kilometry. Wysyłali nam swoje światła na dobranoc. I widziałam, jaką radość sprawia to Leosiowi. I pomyślałam wtedy, a co jeśli tych świateł byłyby tysiące? Leoś będzie to obserwował z 14 piętra szpitala CKD w Łodzi.
3: Z mamą Leosia, Ewą Porczyńską, rozmawiała Elżbieta Piotrowska. Na Wielkie Mruganie rozpocznie się w niedzielę o 20:30. Celem akcji jest też znalezienie dawcy szpiku dla chłopca.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: SOS for Love, czyli Atlantis is Calling i Modern Talking na początek 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zalecki w Radio Plus Lato z nutą nostalgia. W czasie urlopu jest ten plus, że możemy zacząć od Bacha, ale możemy też zacząć od czegoś zupełnie innego, chociażby od otwarcia okna, jeśli spędzamy dzień w wakacje, urlop w letniej chatce i możemy otworzyć okno w leśnej chatce, gdy ptaki wokół śpiewają, albo gdy obserwujemy wschód lub też zachód słońca i jest jakoś tak zupełnie inaczej niż w ciągu tygodnia, gdy chodzimy do pracy albo też do szkoły. I o takie wspomnienia wakacyjne właśnie prosimy, a najbardziej to prosimy o te pozdrowienia i wasze emocje przekazane za pomocą pocztówki, takiej wirtualnej. Na radioplus.pl specjalny formularz. Proszę załączyć zdjęcie z wakacji i dołączyć też pozdrowienia dla nas, a my te pozdrowienia odwdzięczymy się nimi. Odeślemy także nasze pozdrowienia na naszej pocztówce. Do tego jeszcze mnóstwo gadżetów letnich Radia Plus i ja za moment dzwonię już do kogoś, kto taką pocztówkę nam wysłał, ale na radioplus.pl jest specjalny formularz. Tam czekamy na te zgłoszenia. Dzisiaj jeszcze za chwilę telefon ode mnie, a później od Janka Pasterskiego. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
8: Pora na wakacje.
7: Pora na hybrydę z rabatem.
9: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
12: Ten wielki puszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
12: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
10: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Po reklamie.

0: Podcast wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z Beskidu Żywieckiego, a dokładnie z Babiej Góry. Pocztówka od Katarzyny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Napisała się Katarzyno tak. Pozdrowienia z Babiej Góry, gdzie wschody słońca są magiczne, gdzie czas się na moment zatrzymuje, głowa odpoczywa, a natłok myśli zwalnia. Pozdrowienia z miejsca, które zawsze było dla mnie wyjątkowe, ale od tego roku szczególnie. A ta pocztówka to twoja dłoń z pierścionkiem.
2: Czyli... Dokładnie tak.
1: Czyli to było bardzo romantyczny wschód słońca, to był?
2: Tak.
1: Wow. Opowiadaj.
2: Babia Góra zawsze mi się tak z naszym związkiem kojarzyła. Pierwszy raz to, chociaż żadny z nas nie chce przyznać, no można powiedzieć, to była randka, wejście na Babią Górę o wschodzie słońca. No i właśnie w tym roku też postanowiliśmy wybrać się sentymentalnie też właśnie na wschód słońca. Kompletnie się nie spodziewałam. No.
1: Czyli powiedziałaś tak.
2: Powiedziałam tak, oczywiście.
1: No dobrze, czyli to takie wakacje, które będą szczególne. Bardzo się cieszymy, że podzieliłaś się z nami właśnie takim wspomnieniem wakacyjnym. Czy ta Babia Góra to już za wami, czy jeszcze przed wami jakieś wakacje, czy to już wszystko?
2: Wakacje już były w czerwcu, teraz tak sobie tutaj lokalnie w Krakowie odpoczywamy. No, że też to Radio Plus też tak nam na co dzień tutaj towarzyszy. W zeszłym tygodniu to miało miejsce, więc tak tutaj akurat słuchamy. Leciała reklama odnośnie tej pocztówki, mówię, a wyślę, pochwalę się.
1: Bardzo się cieszymy, że się tym z nami podzieliłaś. A czy pocztówki w ogóle jeszcze wysyłasz, czy tylko taką do nas?
2: Nie, no jeżeli gdzieś na wakacjach jestem, to staram się jednak wysyłać i też bardzo chętnie przyjmuję te pocztówki też od znajomych. Jednak to jest takie coś zapomnianego, a takie no po prostu zostaje z nami, prawda?
1: Niesamowicie jest to miłe, że ktoś gdzieś pomyślał o tym właśnie w tym momencie na swoich wakacjach i do nas taką pocztówkę wysłał. Dlatego my dziękujemy za twoją i swoją także odsyłamy. Do tego jeszcze mnóstwo gadżetów Radia Plus. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus, mojego narzeczonego, całą moją rodzinę i przyjaciół.
1: I jak narzeczony ma na imię?
2: Andrzej.
1: Andrzeju, dla ciebie także serdeczności. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Kwiatczyn i One Way Ticket w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a ja Wam życzę, żebyście zawsze mieli bilet na powrót, szczególnie jeśli wyruszacie na wakacyjne podróże, na urlopy, gdziekolwiek wyruszacie, oby była zawsze opcja powrotu. Na zegarze teraz 13 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Edyta Geppert i Kocham Cię Życie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40. urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat TeleExpressu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

0: radni składają zawiadomienie do prokuratury po wypadku w Krakowie. Twierdzą, że służby nie reagowały na ich zgłoszenia o stanie drogi. Rozbój we Wrocławiu. Mężczyzna pochwalił się znajomym wygraną w kasynie. Zakaz korzystania z zalewu Kraśnickiego to przez niebezpieczne bakterie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego. To reakcja radnych po sobotnim wypadku w Krakowie, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala. Przypomnijmy, kierowca osobówki wjechał na chodnik. Radni twierdzą, że mimo apelów o zabezpieczenie na ulicy Solnej niektórych punktów, miasto i policja odmawiały jakichkolwiek działań. Służby miały argumentować, że na tym obszarze nie ma zagrożenia. Doszło do niewypełnienia obowiązków służbowych. Mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
1: Dlatego składam do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życiem.
0: Kierowca, który wjechał na chodnik i uderzył w małżeństwo, usłyszał zarzutem. 26-latek nie przyznaje się do winy, grozi mu 8 lat więzienia. Pochwalił się znajomym dużą wygraną w kasynie. Jak się okazało, żadnej wygranej nie było. Kilka godzin później 22-latek omal nie stracił życia. O szczegółach Hanna Stachowiak.
2: Do przestępstwa doszło w niedzielę na terenie powiatu wrocławskiego. Ofiarą padł 22-letni obywatel Ukrainy. Sprawcy wozili go po okolicy, bili i grozili czymś, co wyglądało jak broń, a chcieli od niego wygranych pieniędzy. Wczoraj po południu wrocławscy kryminalni przy wsparciu kontrterrorystów zatrzymali 4 podejrzanych, również obywateli Ukrainy. Grozi im do 20 lat więzienia.
0: Wszyscy 4 podejrzewani są już w rękach policji. Usłyszą zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Grzegorz Braun wezwany do IPN-u w charakterze podejrzanego. Lider Konfederacji Korony Polskiej stawił się w krakowskim oddziale przed oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wcześniej wszczęła ona śledztwo w sprawie zaprzeczania przez Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnianych przez Niemców w Auschwitz-Birkenau. Grożą za to 3 lata więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Mieszkańcy Kraśnika i turyści nie skorzystają z zalewu kraśnickiego. Sanepid wykrył w próbkach wody niebezpieczne bakterie. Przeprowadził badania tuż przed rozpoczęciem sezonu. Później w trakcie wakacji kontrolnie wykonał je organizator kąpieliska. Bakterie wykryto w próbkach pobranych tydzień temu. Wyniki sanepid otrzymał wczoraj i wtedy niezwłocznie został wydany zakaz kąpieli.
4: Enterokoki to bakterie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i powodować między innymi dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, wymioty czy bóle brzucha. Apeluję do mieszkańców i wszystkich osób korzystających z zalewu o stosowanie się do tego zakazu i dla własnego bezpieczeństwa powstrzymanie się od kąpieli do czasu odwołania zakazu.
0: Mówi Karol Rychlewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku. Informacje o jakości wody na kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym prowadzonym przez Sanepid.
5: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Zostało jeszcze tylko kilka dni. W Gdynia Infobox można za darmo zobaczyć wystawę, która łączy dorobek kilku pokoleń gdyńskich twórców biżuterii i sztuki bursztynniczej. Mówi Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.
6: Przekrój artystów właśnie pokoleniowy, czyli Maria i Paweł Fedrychowicz, po Emilię Kochut, która robi bardzo nowoczesne formy i pokazuje zupełnie inne wzornictwo.
5: Wystawę kuratorską przygotowywali Renata Adamowicz z Muzeum Bursztynu i Robert Pytlo z Gdańskiego Magistratu. Do 31 sierpnia biegły ma wydać opinię dotyczącą stanu technicznego samochodu prezydenta Gdyni Aleksandry Kosiorek. Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach doszło do poluzowania śrub w kołach pojazdu, którym podróżowała rodzina prezydent. Sprawa dotyczy zdarzenia sprzed 2 weekendów, kiedy w trakcie podróży z auta należącego do prezydenta Gdyni odpadło jedno z kół. Pojazdem kierował mąż prezydent, a wewnątrz znajdowała się 3 ich dzieci. W regionie w ciągu dnia przeważnie bezchmurne niebo i tylko miejscami będą pojawiać się lekkie zachmurzenia. Towarzyszy nam też umiarkowany wiatr wiejący z północnego wschodu. Temperatura wynosi 20 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1021 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
3: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: Marek Sierocki, dzień dobry.
8: Jan Pasterski, również dzień dobry. Dziś będziemy rozdawali na bilety na koncert Drupiego, a zaczynamy tematem serialu Miami Vice. Kompozytor i wykonawca w jednej osobie to Jan Hammer.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, a 1 października w Warszawie wystąpi gwiazda włoskiej piosenki Drupi. Radio Plus ma patronat medialny nad tym koncertem i od dziś rozdajemy wejściówki. Dziś na koncert w Gdańsku, 29 września. Janku, co trzeba zrobić, żeby być tego dnia na koncercie Drupiego?
2: Klasycznie napisać nam jedno, dwa zdania, dlaczego chcielibyście się tam właśnie pojawić. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141 i za parę minut na pewno do kogoś zadzwonimy.
1: A teraz w klimacie lat 90. ubiegłego wieku zagramy po polsku. Wielki przebój Edyty Bartosiewicz, piosenka Ostatni.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Let's go, girls.

0: Oh, Pretty Woman i Roy Orbison, czyli taki numer, śmiem zaryzykować, że znany pewnie pod każdą szerokością geograficzną.
1: No i każde pokolenie nuci tę piosenkę. Od dziś rozdajemy bilety na koncert drugiego, 29 września w Gdańsku. No i dziś rozdaliśmy pierwsze właśnie tego typu wejściówki.
0: Zgadza się. Pierwsze dwa zaproszenia trafiają do Darka z Gdyni. Trochę żałuję, że nie możemy pogadać, bo coś nam zerwało połączenie. Ale to jest radio na żywo, tu nie ma miękkiej gry. Takie rzeczy się czasami po prostu zdarzają. Natomiast udało nam się porozmawiać na tyle krótko z Darkiem, że zapytaliśmy go o jego adres mailowy i te bilety już do niego wysłaliśmy, także wiem też, że z małżonką się wybiera na ten właśnie koncert. Tych biletów mamy jeszcze całkiem sporo. Jutro, no w ogóle do końca tego tygodnia, taka dawka będzie do Gdańska, a później jeszcze kolejna pula już w stolicy, w Warszawie.
1: Bo 1 października Drupi zaśpiewa w warszawskiej Stodole. Teraz sięgamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy album z hitami, z muzyką latino. I ten zespół wcale nie jest z kręgu krajów latynoskich, bo to belgijska formacja Two Man Sound. Zespół powstał na początku lat 70. ubiegłego wieku. Liderem i twórcą formacji Lou Debrick, kompozytor, wokalista, producent, znany też z występów później nieco w zespole Lou and the Hollywood Bananas. Kingston, Kingston to był wielki hit tej formacji. A grupa Two Man Sound popularność zdobyła przeróbkami utworów brazylijskich, między innymi piosenki Charlie Brown. To był pierwszy wielki sukces tego zespołu w roku 75, a dwa lata później nagrali wiązankę brazylijskich szlagierów w takim dyskotekowym klimacie końca lat 70. ubiegłego wieku. Oto Two Man Sound i Disco Samba.

0: Sugar Sugar i grupa The Archies, zespół stworzony specjalnie na potrzeby serialu animowanego w Stanach Zjednoczonych, ale popularność piosenki Sugar Sugar sprawiła, że zespół nagrywał kolejne utwory, a nawet wyruszył na koncerty. To za nami, a przed nami?
1: A przed nami zrobi się bardzo, bardzo nastrojowo, nawet nie wiem, czy nie powinniśmy ciszej tego powiedzieć, bo już za moment budka suflera, cisza jak ta.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. Teleekspres świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat Teleekspresu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Po reklamie.

0: To był Toto Cotugno Italiano. Piosenkę skomponował podczas występów długiej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I właśnie w Kanadzie siedział ze swoimi kolegami w restauracji. I wielka tęsknota za ojczyzną, za Włochami. No Włosi tacy są bardzo sentymentalni. Wziął gitarę i zaczął nucić Lasciate mi cantare, dajcie mi gitarę, o tym, że jest prawdziwym Włochem. No i tę piosenkę postanowił sprezentować Adriano Celentano. Niestety Adriano wysłuchał wersji demo i mówi, jak to, co ja mam śpiewać o sobie, że jestem zwykłym Włochem? No przecież ja jestem królem włoskiej piosenki, to ja, Adriano Celentano. Toto Cotugno nie przejmował się, nagrał ten utwór, piosenka stała się wielkim, międzynarodowym hitem. Adriano żałował, że nie nagrał tej piosenki, że nie przyjął tego prezentu, a nawet przez pewien czas panowie z tego powodu nie rozmawiali ze sobą.
1: Czyli jednak skromność to jest dobra cecha.
0: No właśnie. Kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. To zapowiedź tego, co będzie się działo po 20:00. To już ostatni tydzień wakacji. My, przypomnę, w wakacje gramy przeboje z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop od poniedziałku do czwartku, od 20:00 do 22:00. No i właśnie tak tanecznie kończymy. Samantha Fox i Touch Me.
1: Dziękujemy za dzisiaj. Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Uciekli za granicę. Nowe informacje po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Prokurator generalny mówi o przełomie. Sprawdzimy też, ile zapłacimy jutro na stacjach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mogą mieć związek ze śmiertelnym pobiciem w Krakowie. Trzy osoby uciekły za granicę, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym. 36-latek zmarł podczas transportu do szpitala. Z najnowszymi informacjami w tej sprawie Jakub Solarz.
9: Mężczyźni najprawdopodobniej uciekli na południe Europy. Na razie w rękach policji są dwie osoby. Jedna z nich ma być nieletnia. Czekają właśnie na przesłuchanie. Czynności nadal trwają, mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
10: Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
9: Według śledczych udział w śmiertelnym pobiciu miały brać osoby związane ze środowiskiem pseudokibicowskim. Policja nadal prowadzi poszukiwania.
8: Do tej pory przesłuchano 9 osób, nikomu nie postawiono zarzutów. Prokurator generalny mówi o przełomie w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Waldemar Żurek przekazał, że szczegółowe informacje mają zostać podane w ciągu najbliższych 2 tygodni. Nie zdradził jednak, czy prezes giełdy kryptowalut Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego, o czym informowały media. Postępowanie zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu. Jest prowadzone w kierunku oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Będą dyskutować m.in. o sytuacji finansowej Stali Gorzów. Radnym nie podoba się, że dofinansowanie dla klubu żużlowego jest zawarte w tej samej uchwale, co pieniądze na remonty dróg, szkół czy dotacje na kulturę. Dziś będą decydować, na co wydać ponad 11 milionów złotych.
11: Temat Stali Gorzów powinien być odrębnie potraktowany, żebyśmy mogli pozyskać informacje, jak wygląda sytuacja finansowa klubu, jak ona rokuje na przyszłość i wtedy dopiero podjąć racjonalną decyzję, czy miasto powinno wspierać.
8: Mówi Jarosław Porwich z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Paulina Szymotowicz z KO dodaje.
12: Stawianie nas pod ścianą i jako sprzeciw i protest wobec takim zachowaniom będę głosowała przeciw, mimo że są tam też drogi.
8: Stal Gorzów chce dostać od miasta 2,5 miliona złotych, a później po 6 milionów rocznie przez 5 lat. Benzyna nieco w górę, diesel spada. Minister energii poinformował o jutrzejszych maksymalnych cenach paliw. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,58, a za diesla 7,54. Obniżka VAT na paliwa została wznowiona na 2 ostatnie tygodnie sierpnia. Ma kosztować budżet państwa prawie 0,5 miliarda złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Jeszcze Bielsko-Biała, która pożegna się z miejską promenadą kultury. W każdy weekend wakacji ulica Zamkowa zamieniała się w tętniący życiem deptak. Pożegnanie rozpocznie się jutro, mówi wicedyrektor Domu Kultury Andrzej Lichoset.
13: 26 sierpnia przeniesiemy się do Argentyny, Buenos Aires na ulicy Zamkowej. 27 w czwartek podróże w kolorach latino. W piątek ekopodróż przez 4 żywioły. A w sobotę 29 bajecznie z MDK, czyli taka magiczna przygoda inspirowana światem Alicji w Krainie Czarów, innych bajek. 30, czyli w niedzielę, ostatni dzień miejskiej promenady kultury, zatytułowany Kwiaty, które łączą między tradycją a współczesnością. publicznością. Będzie się działo.
8: Miejska Promenada Kultury jest uruchamiana w Bielsku-Białej w każde wakacje.
3: Wiadomości z Pomorza. Ignacy Motyliński. Poznaliśmy 10 nominowanych do tegorocznej nagrody Okulary księdza Kaczkowskiego. Laureat otrzyma nie tylko statuetkę, ale i nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych.
14: Wyłaniamy te osoby, które działały w obszarach, które bliskie były księdzu Janowi Kaczkowskiemu. Tych obszarów było naprawdę wiele, natomiast głównie skupiamy się na tym, co robił Jan na co dzień, czyli w pomaganiu osobom wykluczonym, słabszym, chorym.
3: Sam patron nagrody, ksiądz Jan Kaczkowski, urodził się w Gdyni, mieszkał i uczył w Sopocie, gdzie też został pochowany, a przez lata prowadził hospicjum w Pucku. W poniedziałek w Gdyni PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisało umowę na realizację prac na odcinku Gdańsk-Osowa-Gdynia Główna. Wartość kontraktu wynosi prawie 900 milionów złotych. Dzięki niej zostaną zmodernizowane i przebudowane stacje i przystanki kolejowe między Gdańskiem Osową a Gdynią Główną oraz nastąpi przyspieszenie jazdy pociągów, wybudowany nowy tor oraz elektryfikacja. Po południu sporo słońca i mało chmur. Taki stan ma się utrzymać do końca dnia. Wieje słaby wiatr z północnego wschodu. Na termometrach mamy około 21 stopni. Ciśnienie bez zmian 1021 hektopaskali, a biometr jest korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Dobre, bo polskie. A to jest piękne. Perfekt teraz w Radio Plus i autobiografia. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Muzyczna prognoza pogody, tutaj troszkę deszczowa. Weather Girls za nami w Radio Plus, a ja mam nadzieję, że ładnie będzie do końca wakacji, do końca tego tygodnia, bo korzystamy jeszcze i cały czas bawimy się. Pocztówka z wakacji w Radio Plus, czyli codziennie prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem tego, jak spędzacie swój urlopowy czas, a także napisali nam kilka miłych słów pozdrowień, a to wszystko można na radioplus.pl, nasza strona internetowa, tam odsyłamy. Warto, dlatego że my będziemy coś mieli w zamian. Dwie klasyczne pocztówki, jedna podpisana przez nas, również z pozdrowieniami, a druga zupełnie czysta, można komuś wysłać, tak jak to się dawniej robiło. Oprócz tego letnie gadżety, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka ze SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy, który na pewno się przyda.
1: Reklama.
2: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
14: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko 3,2%, Kastąd takie dobre, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
17: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
18: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: tablet Oscalpad 90 LTS z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.

Tina Turner i Typical Mail w Radiu Plus. Widzę, że dzisiaj mamy Dzień Polskiej Żywności. Dobre, bo polskie, tak się mówi. No faktycznie, nasze jedzonko polskie wspaniałe. Także dzisiaj wam życzę właśnie w 100% polskich obiadów. A na kolację mamy coś jeszcze. Dzień Zupy Błyskawicznej. Czy to jest polski twór? To nie jestem pewny, ale można spróbować. Na pewno robi się szybko. To taki plus.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura w

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793-201-102. Powtarzamy 793-201-102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
4: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Zdunek. Gdańsk, Miałki, Szlak 35.
6: Po reklamie.
7: Przełom w sprawie zonda krypto. Minister Sprawiedliwości mówi o nowych podejrzanych i nowych dowodach. Rozpoczyna się ekshumacja szczątków polskich żołnierzy, to we Lwowie. Będzie też o charytatywnym 48-godzinnym streamie kulinarnym z Jaworzna. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, mówi minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że prezes giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał uzyskać status małego świadka koronnego. To wszystko jest objęte tajemnicą śledztwa, mówi prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: Cały czas trwają czynności. Ja myślę, że to jest kwestia tygodni, kiedy będzie taki... Przełom już jest, ale my musimy go jeszcze odpowiednio, procesowo przygotować. I wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
7: W śledztwie w sprawie zonda krypto, jak mówi minister sprawiedliwości, są nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Dodajmy, że mecenas Roman Giertych poinformował dziś, że od maja jest obrońcą prezesa giełdy kryptowalut zonda krypto Przemysława Krala. We Lwowie rozpoczyna się ekshumacja szczątków polskich żołnierzy poległych w 1939 roku, poinformował o tym polski i ukraiński IPN. We Lwowie jest nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Marto, co wiemy o prowadzonych pracach?
9: Prace na starym cmentarzu Hołoskowie potrwają do 2 października. To właśnie tutaj mają zostać odnalezione i ekshumowane szczątki polskich żołnierzy, którzy zginęli w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. W pracach uczestniczą polscy i ukraińscy specjaliści. Jest to kolejny etap poszukiwań prowadzonych tutaj od 2019 roku. Wtedy po raz pierwszy odkryto zbiorowe mogiły. Teraz szczątki mają zostać ekshumowane, przebadane i godnie pochowane.
7: Z Lwowa Marta Radio. W wiadomościach Niemcy i kolejne ślady po próbie ataku na lotnisko w Lipsku na początku sierpnia. Jak informują niemieckie media, znaleziono 3. dron i materiały wybuchowe. I podkreślają, że może to oznaczać, że sprawcy zamierzali przeprowadzić atak na większą skalę niż do tej pory sądzono. Przypomnijmy, 3 tygodnie temu ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany po znalezieniu na płycie lotniska drona z detonatorem i materiałem wybuchowym. To niedaleko ukraińskiego samolotu używanego do transportowania pomocy wojskowej dla Ukrainy.
10: Wiadomości Radia Plus.
7: 48 godzin gotowania bez przerwy i szczytny cel. W Jaworznie ruszył pierwszy w Polsce kulinarny stream charytatywny. Znani kucharze i gwiazdy chcą zebrać pieniądze na budowę dziecięcego hospicjum w Tychach. Potrzeba aż 16 milionów złotych.
11: Od już kilkunastu godzin gotujemy. Zmęczenie jest coraz większe z godziny na godzinę, ale fajnie, bo zbiórka jest też coraz większa.
12: Mieliśmy brioszki, mieliśmy wątróbkę, pstrąga, będą dzisiaj flaczki. Ludzie dają nam na komunikatorach challenge, wpłacają pieniądze, więc na przykład wczoraj pojawiły się najdroższe na świecie krokiety, bo ktoś wpłacił 1000 zł, żebyśmy na live zrobili 10 krokietów.
7: Stream można śledzić na YouTubie, a zbiórkę znaleźć na siepomaga.pl. Transmisja potrwa do jutra do 15.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Gdańska Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmuje dziś kilkanaście ulic w centrum miasta. Od 1 września ulice Strzelecka i Kurkowa staną się jej częścią.
13: O rozszerzenie strefy wnioskowała Rada Dzielnicy oraz Radni Miejscy. Prace związane z wdrażaniem nowej organizacji ruchu rozpoczęły się już 10 sierpnia. Wówczas ustawione zostało tymczasowe oznakowanie o zakazie postoju, które obowiązuje od poniedziałku 17 sierpnia.
6: Miasto od lat sygnalizuje, że lista ulic objętych opłatami będzie w kolejnych latach się wydłużać. Sąd Okręgowy w Słupsku wyznaczył na 23 października termin rozpoczęcia procesu Karoliny i Arkadiusza G. Są oskarżeni o znęcanie się nad niespełna 3-letnią Różą i jej zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz o znęcanie się nad 8-letnim Lukasem, dla których byli rodzicami zastępczymi. Rodzice zastępczy zostali zatrzymani 9 maja 2025 roku. Służby zaalarmowali lekarze. Dzień później Karolina i Arkadiusz G. usłyszeli zarzuty spowodowania u Róży ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. W Trójmieście i okolicach dalej słonecznie i wciąż wieje umiarkowany północno-wschodni wiatr. Na termometrze mamy 21 stopni, ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, a biometr jest korzystny.

0: Papa Dance, do takich przebojów lubimy wracać, zwłaszcza w wakacje, które w najlepsze trwają, no bo do końca tego tygodnia włącznie. Pocztówka z wakacji. Tytuł piosenki, ale też nazwa naszej wakacyjnej zabawy. Jeszcze do końca tego tygodnia nie zwalniamy tempa i cały czas zachęcamy do tego, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione waszym smartfonem, napisali kilka słów pozdrowień z tego, jak swój czas wolny na urlopach właśnie spędzacie. Można tego dokonać na radioplus.pl, tam odsyłamy. My natomiast, nawiązując do nazwy naszej zabawy, mamy dla was pocztówki, takie klasyczne, jak to się dawniej wysyłało, właśnie z wakacji do bliskich, jedna przez nas podpisana, przez wszystkich redakcyjnie, do tego też pozdrowionka na tej pocztówce, a druga pocztówka zupełnie pusta, można komuś wysłać w prezencie albo sobie zostawić na pamiątkę czy też na przyszły sezon. Będzie przyjemna niespodzianka. Na pewno do tego też garść letnich gadżetów, koszulka. Mamy zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To się zawsze przydaje.
1: Reklama.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.

0: szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Wakacji w Radiu Plus.
1: Tak jest, ja właśnie dodzwoniłem się do Ani. Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to jak spędzasz swój urlop?
2: Idealnie trafiliście, bo ja spędzam urlop, właśnie teraz jestem na działce, a wróciłam z Borholmu, byłam na wyspie.
1: O, pięknie. No i jak tam na miejscu? Warto się wybrać?
2: Tak, super. Dobra atmosfera, cisza, spokój, małe domki, klimat całkiem inny niż takie tradycyjne wakacyjne kurorty.
1: Świetnie.
2: Więc zachęcam wszystkich,
1: popłynęłaś promem, a prom skąd konkretnie
2: Sasin.
1: Startuje? O, super.
2: Z Niemiec.
1: Świetnie. Jak długo się płynie?
2: 3 godziny, tak 3,5 łącznie z wyjazdem, bo byliśmy samochodem.
1: O proszę, czyli Bornholm jak najbardziej sprawdzony, potwierdzony kierunek, możemy polecić. A ja mam dla ciebie prezenty od Radia Plus. Wysyłamy do ciebie 2 pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś słało z wakacji, jedna z naszymi podpisami, pozdrowieniami oczywiście też, druga zupełnie czyściutka, czyli można do kogoś wysłać, ale też do tego mamy koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy.
2: Oho, ho, super, ślicznie, dziękuję.
1: Także dobrej reszty urlopu, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Nie, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
4: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
5: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
6: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
7: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
6: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
11: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793-201-102. Powtarzamy 793-201-102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
1: Po reklamie.
12: W miejscu tragicznego wypadku w Krakowie będą progi zwalniające. Szef watykańskiej dyplomacji w Moskwie spotkał się z Ławrowem. Nigdy nie jest za późno na kapłaństwo. Powiemy o jedynym w Polsce seminarium dla starszych kandydatów. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nie miasto jest winne tej tragedii. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa, odpiera zarzuty, jakie pojawiły się po śmiertelnym wypadku na Solnej. Część radnych twierdzi, że miasto oraz policja odmawiały działań w tym miejscu.
13: Nie mam takiej możliwości, żeby wobec urzędników wyciągać konsekwencje, dlatego że nie było żadnych przesłanek i nadal ich nie ma, żeby tam robić specjalne utrudnienia w ruchu, bo ten ruch i tak tam się odbywa z trudem i tam ciągle przemieszają się w korku.
12: Mówił Stanisław Kracik i zapowiada, że na ulicy Solnej mają zostać zamontowane progi zwalniające. Tymczasem radni zapowiadają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego. Dziś o 18:00 odbędzie się Marsz Pamięci zabitej pary.
0: Wiadomości Radia Plus.
12: Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Szukamy oszczędności, przyznaje rzecznik szpitala Magdalena Knop.
14: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie.
12: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłaty za sierpień, ale od września placówka zrezygnuje z ich usług. Szef watykańskiej dyplomacji w Moskwie, arcybiskup Paul Richard Gallagher, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Ta wojna musi się skończyć, powiedział Gallagher. Zaapelował o zakończenie działań wojennych na Ukrainie i rozpoczęcie autentycznych negocjacji. Jak dodał, rozmowa nie eliminuje różnic stanowisk, ale pozwala zapobiec temu, by niezrozumienie i podejrzliwość stały się jedynym językiem komunikacji. Gallagher i Ławrow mieli też rozmawiać o współpracy humanitarnej pomiędzy Watykanem a Rosją oraz ochronie tradycyjnych wartości.
0: Wiadomości Radia Plus.
12: Nigdy nie jest za późno na kapłaństwo. 5 kandydatów zgłosiło się do ogólnopolskiego seminarium dla starszych kandydatów do święceń w Łodzi. To jedyna taka placówka. Rekrutacja trwa przez cały rok, a o tym, kto może się zgłaszać, mówi rektor ksiądz dr Karol Litawa.
8: Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich panów, którzy są ochrzczeni stanu wolnego, bądź są wdowcami, czy po stwierdzeniu nieważności małżeństwa również. Między 35 a 60 rokiem życia z maturą, ponieważ są to studia wieńczone obroną pracy magisterskiej z teologii.
12: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Seminarium 35+.
15: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Gdynia Infobox wciąż można za darmo zobaczyć wystawę, która łączy dorobek kilku pokoleń gdyńskich twórców biżuterii i sztuki bursztynniczej, mówi Dorota Cenecka z cechu rzemiosł artystycznych.
16: Przekrój artystów właśnie pokoleniowy, czyli Maria i Paweł Fedrychowicz, po Emilię Kochut, która robi bardzo nowoczesne formy i pokazuje zupełnie inne wzornictwo.
15: Ekspozycję w Gdynia Infobox można zwiedzać jeszcze do końca tygodnia. Przed sądem w Gdańsku rozpoczął się proces Patryka M., pseudonim Wielki Bóg, który odpowiada m.in. za udział w gangu i obrót hurtowymi ilościami narkotyków. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odczytał oświadczenie, w którym wskazywał na polityczny charakter sprawy. Wielki Bóg został zatrzymany 12 września 2025 roku w Hamburgu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. 6 listopada 2025 roku został przekazany stronie polskiej po uprawomocnieniu się decyzji o dopuszczalności jego wydania. Południe na Pomorzu wciąż ze sporą ilością słońca i pojawiającym się lekkim zachmurzeniem. Termometry pokazują 21 stopni, ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, umiarkowany wiatr wieje z północnego wschodu, a biometr nadal jest korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Słoneczny przebój w Radio Plus już teraz, bony emisany. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No to hasta mañana, to oczywiście była Abba. Wakacje trwają cały czas, chociaż już niestety powoli się kończą. No tak oficjalnie przyjęło się, że do końca sierpnia, 31 wypada w poniedziałek, to jeszcze parę dni mamy. Większość z nas z urlopów pewnie będzie wracała w najbliższą niedzielę. Ale póki co cieszmy się tym, co jest. I jeszcze przed nami podróże krajowe i zagraniczne i do piątku włącznie nasza akcja Pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której prosimy was o to, żebyście zrobili zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach i napisali nam parę słów miłych pozdrowień z miejsca, w którym się aktualnie znajdujecie. A to wszystko można zrobić na naszej stronie internetowej na radioplus.pl. My nie pozostajemy dłużni, odwdzięczamy się tak, jak możemy. Mamy dwie pocztówki klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało do bliskich właśnie z wakacji, przy czym jedna w jakiś sposób wyjątkowa, bo z naszymi podpisami redakcyjnymi, również pozdrowieniami, a ta druga, można ją komuś wysłać w prezencie albo zostawić sobie na pamiątkę. I jeszcze dorzucę do tego koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i ręcznik kąpielowy, idealny właśnie na plażę. Jutro zaczynamy ponownie od samego rana właśnie monitorowanie zdjęć od was i wysyłanie wam tego typu gadżetów, no ale to także szansa na rozmowę z nami. Także już teraz w wolnej chwili zapraszamy na radioplus.pl, tam można wysłać zdjęcie swoje z urlopu i krótkie pozdrowienia. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

Niezapomniane prywatki, Wojciech Gąsowski. Gdzie one się podziały? One są w Radio Plus. Jesteśmy do nich bardzo przyzwyczajeni i przywiązani. I Marek Sierocki wyjątkowo, bo w wakacje znacznie postanowił wydłużyć tę ucztę muzyczną dla każdego z nas i od poniedziałku do czwartku, czyli również dzisiaj, wtorkowo, od 20 do 22, dwie godziny zmiksowane non-stop. A w weekend, czyli piątek i sobota, aż do północy, cały ten tydzień jeszcze tak na bogato się bawimy.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.

0: więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
4: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
3: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
4: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
5: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
4: Spiesz się.
5: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
4: Szczegóły na sprawia.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, to na koniec naszego wtorkowego spotkania. Ja życzę dobrej reszty dnia, dobrego popołudnia. Janek Pasterski, dziękuję. Słyszymy się jutro, zaraz po 12:00.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Teraz sok tłoczony bracia sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt mlekowita typ grecki tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Jest przełom w śledztwie. W sprawie Zonda Krypto mówi prokurator generalny. Grzegorz Braun usłyszał zarzuty, chodzi o negowanie zbrodni nazistów. Powiemy też o zbiórce dla kierowcy autokaru po katastrofie na Węgrzech. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są nowi świadkowie i przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakim przełomie mówi prokurator generalny?
6: Ten przełom ma polegać m.in. na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
7: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
6: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
7: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
6: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
5: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Grzegorz Braun usłyszał prokuratorski zarzut w krakowskim IPN-ie. Chodzi o publiczne zaprzeczenie zbrodniom nazistowskim. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował faktu, że te wypowiedzi padły. Grzegorz Braun czeka teraz na uzasadnienie postawionych mu zarzutów. Mogą mu grozić 3 lata więzienia. Rodzina kierowcy autokaru, który uległ katastrofie na Węgrzech, uruchomiła zbiórkę. Węgierscy śledczy podejrzewają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. Usłyszał tam zarzuty. O szczegółach Julia Ranosz.
8: Kierowca cały czas przebywa w areszcie tymczasowym na Węgrzech. Autentyczność zbiórki w oświadczeniu potwierdził obrońca kierowcy. Jak czytamy w treści, sąd węgierski może zastosować areszt domowy na czas postępowania. Tymczasem polska prokuratura chce w całości przyjąć śledztwo, bo obecnie prowadzone są 2 osobne postępowania. Dodajmy, że do Polski wciąż nie trafiły ciała zmarłych w wypadku osób. Jak informują służby, mają one jednak zostać przetransportowane w tym tygodniu.
5: W katastrofie autokaru zginęło 12 osób. To pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje.
9: Wiadomości Radia Plus.
5: Pomagają służbie więziennej w naprawdę trudnych zadaniach. 120 psów bojowych szkoli się na terenie więzienia w Czarnem na Pomorzu.
10: Dzisiaj występują psy do wykrywania narkotyków, substancji niedozwolonych, do wykrywania tytoniu oraz materiałów wybuchowych. Będziemy pracować również z psami bojowymi, patrolowo-obronnymi, a także do przeszukań ludzi.
5: Mówiła Justyna Przygódzka ze służby więziennej w Koszalinie. W ćwiczeniach biorą udział także informacje z Litwy i Czech.

na Pomorzu na ogół słonecznie, sporo nieba bez chmurnego, choć chmury w regionie też się pojawiają. Na termometrach teraz od 18 do 21 stopni, wiatr słaby, północno-wschodni, ciśnienie 1021 hektopaskali, temperatura w nocy około 12 stopni, jutro wciąż słonecznie, choć też towarzyszyć będą nam chmury. Termometry pokażą w środę do 21 również.

0: Radio Plus, 7 minut po godzinie 16. Marek Dmachewicz, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów we wtorek 25 sierpnia. Oto dzisiejsze tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Dziś przypada Dzień Polskiej Żywności i to dobra okazja, by przyjrzeć się temu, co trafia na nasze stoły z upraw krajowych.
2: Kraj pochodzenia automatycznie nie decyduje, czy produkt jest zdrowy. Jeżeli jednak wybieramy świeże, sezonowe, polskie warzywa i owoce, to mamy bardzo dużą szansę na wartościowy produkt. No i oczywiście wspieramy polską gospodarkę. Jednak nie zwalnia nas to z czytania etykiet i sprawdzania składów.
0: Koniec tego miesiąca, co w Gdańsku, obchodzę 2 rocznic podpisania porozumień sierpniowych i wybuchu II wojny światowej.
3: My zawsze te 2 rocznice łączymy. 31 sierpnia jako koniec epoki totalitaryzmu komunistycznego, a 1 września to początek totalitaryzmów 2, zarówno hitlerowskiego, jak i komunistycznego, które uderzyły nie tylko w Polskę, ale w cały świat.
0: Siłownie plenerowe cieszą się dużą popularnością wśród seniorów w całym kraju. Można je znaleźć nawet przy centrach aktywności międzypokoleniowej.
4: Warto zachęcać swoich seniorów w domach do tego, żeby skorzystali z takiej oferty. W centrach aktywności międzypokoleniowej zapraszamy serdecznie, ponieważ zajęcia prowadzimy pod okiem instruktorów. I myślę, że to jest cenne, żeby nauczyć się techniki, w jaki sposób korzystać z siłowni plenerowych.
0: Ja o tym wszystkim będziemy mówili w pierwszej części magazynu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom.
1: Radio Plus, 18 minut po godzinie 16. Dziś Dzień Polskiej Żywności, o tym na początek magazynu.
2: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: No to sprawdzimy przy tej okazji, co najchętniej rodacy kupują od polskich producentów. Zajrzymy też do piekarni z ponad 70-letnią tradycją i zapytamy mieszkańców, czy podczas zakupów zwracają uwagę na znak produkt polski. Będzie też kilka słów dietetyczki o tym, czy krajowe produkty rzeczywiście warto wybierać, a pytała o to Karolina Marcisz.
3: Polskie warzywa, owoce, pieczywo i produkty od lokalnych producentów. Dziś jest okazja, żeby przyjrzeć się temu, co trafia na nasze stoły. 25 sierpnia obchodzimy Dzień Polskiej Żywności. To święto organizowane od 2013 roku, związane m.in. z końcem żniw, dożynkami i sezonem na świeże produkty z krajowych upraw, mówi Natalia Korniluk, dietetyczka.
4: Kraj pochodzenia automatycznie nie decyduje, czy produkt jest zdrowy. Jeżeli jednak wybieramy świeże, sezonowe polskie warzywa i owoce, to mamy bardzo dużą szansę na wartościowy produkt. No i oczywiście wspieramy polską gospodarkę. Jednak nie zwalnia nas to z czytania etykiet i sprawdzania składów. Przede wszystkim skład ma być krótki, bez różnych konserwantów, dodatków, barwników. Także im krótszy skład, tym lepiej.
3: Chleb, bułki, a może coś słodkiego. W lokalnych piekarniach wybór jest duży, ale klienci mają swoje ulubione produkty, po które chętnie wracają. Z okazji Dnia Polskiej Żywności zaglądamy do bydgoskiej piekarni z ponad 70-letnią tradycją i sprawdzamy, co mieszkańcy kupują najchętniej.
5: Znajdujemy się w lokalnej bydgoskiej piekarni, która od pokoleń właśnie przekazuje te receptury i ten chleb robi. Czy dla Państwa ważne jest to, że właśnie przygotowujecie wypieki bez konserwantów i bez tych ulepszaczy?
6: No pewnie, że tak. To jest najważniejsze w tej chwili, nie? Bo w każdej żywności jest jakiś dodatek chemii czy coś, a my się właśnie tym wyróżniamy, że tego nie mamy po prostu, nie?
5: I co najczęściej kupują klienci? Jaki chleb jest najbardziej popularny?
6: No ten żytni z ziemniaczkami. Teraz mamy taką nowość, chleb IG z niskim indeksem glikemicznym, co teraz jest popularne takie, żeby tam było zawartość niskiego indeksu glikemicznego. Też się bardzo fajnie sprzedaje. Taki tradycyjny wiejski z maczkiem też jest super. Naprawdę... Każdy jeden, tylko każdy musi coś znaleźć dla siebie, nie? W żytnich chlebkach mamy tylko zakwas, wodę i sól, a z mieszanką pszennej mąki, która jest 60 żyta, 40 pszennej, jeszcze dodatek niewielkiej ilości drożdży.
3: Robiąc zakupy, na wielu produktach możemy zauważyć znak produkt polski. Oznaczenie stosowane jest od 2017 roku. Mogą je otrzymać produkty spełniające określone kryteria. W przypadku produktów nieprzetworzonych oznacza to m.in., że zostały wyprodukowane, uprawiane lub hodowane w Polsce. W przypadku mięsa zwierzę musi urodzić się, być hodowane i zostać ubite w Polsce. Jeśli chodzi o produkty przetworzone, muszą one zostać wyprodukowane w Polsce, a ich podstawowe, nieprzetworzone składniki muszą pochodzić z kraju. Dopuszczalne jest użycie składników z zagranicy, a ich udział nie może przekroczyć 25% masy wszystkich składników. Czy podczas codziennych zakupów rzeczywiście zwracamy uwagę na to oznaczenie? Sprawdziliśmy to, pytając mieszkańców Bydgoszczy.
7: Wspieram gospodarkę polską i uważam, że nasi producenci, hodowcy, rolnicy, no powinni zarabiać, tak?
8: Sprawdzam. Jestem zwolennikiem naszych rodzimych produktów.
9: Tak, bardzo. Też patrzę na jakość i no cena też, wiadomo, ale przeważnie polskie produkty.
10: Tak, zwracam uwagę na to. Często robię zakupy na lokalnych stoiskach. Patrzę, czy coś może jest takiego z polskiego pochodzenia. Także tak, zwracam na to uwagę.
5: Co najbardziej Pani docenia z tych naszych lokalnych produktów?
10: Sezonowe owoce i warzywa.
3: Dziś przypominamy nie tylko o polskich produktach, ale też o ludziach, którzy stoją za ich produkcją. Wybierając krajową żywność, wspieramy rodzimych rolników, piekarzy i producentów. I może właśnie dziś warto sprawdzić, czy powiedzenie dobre bo polskie sprawdza się także w naszym koszyku. Karolina Marcisz, Radio Plus.
1: Magazyn reporterów Radio Plus do 18, a za chwilę powiemy o tegorocznych obchodach rocznicy porozumień sierpniowych, no i wybuchu II wojny światowej.
11: Uroczystości przy Poczcie Polskiej są współorganizowane z kołem rodzin byłych pocztowców. Tradycyjnie ta pierwsza część jest częścią świecką, gdzie mamy przemówienia i zawsze to jest uroczystość współtworzona przez młodzież.
2: Wakacje z Radiem Plus.
12: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
13: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
12: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
13: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
12: No w Brikomanie, a gdzie?
14: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert,
18: tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
22: Pora na wakacje?
21: Pora na hybrydę z rabatem.
23: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
24: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
25: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
24: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
25: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
26: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
25: Spiesz się.
26: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
25: Szczegóły na sprawia.pl.
27: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
28: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
29: Po reklamie.

0: Radio Plus do 17:27 minut. Koniec sierpnia i początek września to w Gdańsku jak zawsze czas szczególny, bo obfitujący w rocznicę.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: To z niej, w których miasto na nowo opowiada dwie historie, które ukształtowały jedną o wolności wywalczonej przy stole negocjacyjnym, drugą o wojnie, która zaczęła się salwami w Westerplatte. Co dokładnie znajdzie się w tegorocznym programie obchodów, sprawdził Ignacy Motyliński.
2: Koniec sierpnia to w Gdańsku czas dwóch rocznic, które definiują historię tego miasta. 46. podpisania porozumień sierpniowych i 87. wybuchu II wojny światowej. W tym roku obchody rozkładają się na kilka dni i kilka miejsc. Od Europejskiego Centrum Solidarności przez Plac Solidarności po Westerplatte, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
3: My zawsze te dwie rocznice łączymy. 31 sierpnia jako koniec epoki totalitaryzmu komunistycznego, bo to przecież dzięki strajkowi i dzięki porozumieniom sierpniowym porządek świata zaproponowany po II wojnie światowej, po porządku jałtańskim uległ zmianie, a 1 września to początek totalitaryzmów dwóch, zarówno hitlerowskiego, jak i komunistycznego, które uderzyły nie tylko w Polskę, ale w cały świat.
2: W mediach pojawiły się też głosy o rzekomym braku miejsca na mszę świętą w tegorocznym programie obchodów 1 września pod pomnikiem obrońców Poczty Polskiej. Ta jednak odbędzie się zgodnie z planem.
3: Msza święta będzie tradycyjnie o godzinie 12:00. Uroczystości przy Poczcie Polskiej są współorganizowane z kołem rodzin byłych pocztowców. Tradycyjnie ta pierwsza część jest częścią świecką, gdzie mamy przemówienia i zawsze to jest uroczystość współtworzona przez młodzież. Jej częścią będzie także modlitwa międzywyznaniowa i po zakończeniu tych uroczystości odbędzie się msza święta.
2: Miejski program to jednak nie wszystko. Rocznica wybuchu wojny to też centralne uroczystości państwowe, w których kluczową rolę odgrywa wojsko, mówi pułkownik Piotr Jary, dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
4: 1 września 1939 roku tu na Westerplatte, na składnicy tranzytowej, polscy żołnierze tak naprawdę zmierzyli się jako pierwsi z hitlerowskim najeźdźcą, z ogromną siłą i hitlerowskiego najeźdźcy. Dlatego dla nas Gdańska, dla dowództwa garnizonu Gdańsk, dla żołnierzy przebywających tutaj, jest to tak ważne wydarzenie, aby pielęgnować tą pamięć o tamtych bohaterach. O godzinie 4:15 pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik sił zbrojnych wraz z najważniejszymi osobami w kraju oraz dowódcami sił zbrojnych złożą wieniec od narodu na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.
2: Warto pamiętać, że w tym roku wjazdu bezpośrednio na Westerplatte nie ma z powodu remontów. Wszystkie samochody zawracane będą pod Polsat Plus Arenę, skąd będą jeździć specjalnie podstawione autobusy. Obok wymiaru symbolicznego i wojskowego jest też wymiar pamięci i edukacji, a za ten w Gdańsku odpowiada Europejskie Centrum Solidarności, mówi pełniąca obowiązki dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Magdalena Mistat.
5: My celebrujemy również 30 i 31 sierpnia jako datę otwarcia tego budynku i wystawy stałej. 12 lat temu wspólnie z kilkunastoma tysiącami gości otworzyliśmy podwoje tego wspaniałego miejsca. To wielka radość, wielkie szczęście móc znów Państwa zapraszać w dni sierpniowego strajku, w 46. rocznicę. Mam wrażenie, że w tym roku jeden z ciekawszych programów.
2: Program tegorocznych obchodów jest rozbudowany. Część wydarzeń jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich, a na część trzeba wcześniej zarezerwować bezpłatne wejściówki. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: 19 minut do 17 jeszcze w tej części magazynu o tym, jak bardzo seniorzy polubili siłownię pod chmurką. Dlaczego warto, by z nich korzystali, o tym za chwilę w magazynie.
1: Z wiekiem tracimy nasze funkcje, nasze możliwości, zakresy ruchu, a utrzymując tą aktywność fizyczną na jakimś poziomie, jesteśmy w stanie zapobiegać tym zmianom.
2: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
7: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
6: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
7: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
8: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
7: Spiesz się.
8: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
7: Szczegóły na sprawia.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793 201 102. Powtarzamy 793 201 102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, szlak 43.
13: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Radio Plus, 12 minut pozostało do godziny 17 w magazynie. Teraz o tym, dlaczego warto korzystać z plenerowych siłowni.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A w całym kraju są ich już tysiące. Można znaleźć w parkach, na skwerach, a nawet przy centrach aktywności międzypokoleniowej. Siłownie plenerowe to idealny sposób na aktywność na świeżym powietrzu, zwłaszcza że pogoda zachęca do spędzania czasu w takich miejscach. I korzystają z nich, jak się okazuje, bardzo często seniorzy, o czym przekonała się Aneta Paszko.
2: Siłownie plenerowe są w pełni darmowe i ogólnodostępne przez całą dobę. Wśród urządzeń najczęściej można znaleźć orbitrek, wahadło czy twistera. Seniorzy, z którymi rozmawiałam, przyznają, że takie miejsca pozwalają też na nawiązanie relacji, ciekawe rozmowy, poprawę nastroju, a nawet walkę z samotnością.
3: Trochę zaczęłam w zeszłym sezonie, a tu można ćwiczyć jedną nogą, drugą nogą.
4: To rzeczywiście pomaga?
3: No tak, pani instruktorka nam tutaj zleca.
5: Samemu się nie chce tak, a tutaj tak z grupą inaczej.
6: W tej chwili jeżdżę na rowerku stacjonarnym. Myślę, że bardzo pomaga, szczególnie starszym osobom. Jest dostępne. Każdy może sobie przyjść i może z tego skorzystać. No jednak ruch pozwala na rozruszanie różnych mięśni.
7: Po ćwiczeniach odczuwam poprawę nastroju. To jest też tak ważne chyba dla samopoczucia, dla mózgu. Wiele pozytywnych ćwiczeń. No i trzeba się dostosowywać, ale nie rezygnować.
2: Z siłowni plenerowej korzystać może każdy. Wszystkie urządzenia są dokładnie opisane. Można korzystać samemu albo przyłączyć się do grupy, mówi Anna Dolińska-Dobek, dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie w Warszawie.
8: Myślę, że warto zachęcać swoich seniorów w domach do tego, żeby skorzystali z takiej oferty. W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej zapraszamy serdecznie, ponieważ zajęcia prowadzimy pod okiem instruktorów. I myślę, że to jest cenne, żeby nauczyć się techniki, w jaki sposób korzystać z siłowni plenerowych, by później samemu w przestrzeni miejskiej z takiej siłowni korzystać.
2: Jak przekonuje trener personalny, terapeuta ruchowy Miłosz Milczanowski, aktywność jest potrzebna każdemu, niezależnie od wieku. Dzięki temu mamy szansę korzystać z naszego ciała przez długi czas. Siłownia plenerowa to dobre rozwiązanie.
9: Mogą same korzystać tak naprawdę ze wszystkich zakresów ruchu swojego ciała, oczywiście z głową. Jeżeli chodzi o osoby starsze, to jest to szczególnie istotne, no ponieważ wraz z wiekiem tracimy nasze funkcje, nasze możliwości, zakresy ruchu, a utrzymując tą aktywność fizyczną na jakimś poziomie, jesteśmy w stanie zapobiegać tym zmianom. No, oczywiście są osoby, które mają przeciwwskazania do ruchu i taki trener personalny, czy fizjoterapeuta na pewno jest w stanie zalecić odpowiednią aktywność dla poziomu sprawności takiej osoby.
2: Dobrym momentem, by zacząć, jest też uczestnictwo na przykład w warsztatach czy zajęciach dla seniorów organizowanych przez lokalne ośrodki, centra aktywności, a nawet domy kultury w swojej najbliższej okolicy. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: 9 minut pozostało do 17. W tej części magazynu to już wszystko. W części drugiej kolejny odcinek cyklu Wiara na luzie.
10: W poniedziałki i część wtorku papież ma taki czas, kiedy nie przyjmuje specjalnie też właśnie jakichś wizyt międzynarodowych czy audiencji.
0: Jak papież Leon odpoczywa w ciągu tygodnia, o tym po 17 w magazynie. A za chwilę Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus. Radio
4: Plus. Chcą wyśledzić pseudokibiców po skatowaniu mężczyzny w Krakowie. Policja powołała specjalną grupę. Papież wysłał SMS-a do pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej. Za chwilę szczegóły. Dziś 121. rocznica urodzin świętej Faustyny Kowalskiej. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych w sprawie skatowania mężczyzny w Krakowie. Ma odnaleźć wszystkich podejrzanych. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy tej napaści ukrywają się na południu Europy. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, kto wchodzi w skład specjalnego policyjnego zespołu?
5: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
4: Śledczy podejrzewają, że 36-latek został śmiertelnie pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. Dramat w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Szczuka, niedaleko Brodnicy, 1,5-roczna dziewczynka wypadła z okna i trafiła do szpitala.
6: Dziewczynka spadła z wysokości około 4 metrów bezpośrednio na chodnik, czyli na kostkę brukową. Została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie niezagrażającym życiu na tamtą chwilę. Dziecko znajdowało się pod opieką rodziców, dwójki rodziców. Rodzice zostali przebadani przez policjantów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.
4: Mówił Paweł Dominiak z brodnickiej policji. Rodzice dziecka zostali zatrzymani.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Papież wysłał SMS-a do pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej. Serdeczne gratulacje, pozdrowienia dla wszystkich i błogosławieństwo, napisał Leon XIV w odpowiedzi na wiadomość z pozdrowieniami od metropolity łódzkiego. Kardynał Konrad Krajewski wysłał Ojcu Świętemu zdjęcie biskupów, którzy witają pielgrzymów przebywających na Jasną Górę. Jutro uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. A dzisiaj przypada 121. rocznica urodzin Faustyny Kowalskiej, polskiej zakonnicy, mistyczki i świętej Kościoła katolickiego. Dla wiernych w Polsce rocznica ma szczególne znaczenie, ponieważ święta Faustyna odegrała kluczową rolę w rozpowszechnianiu kultu Bożego Miłosierdzia na całym świecie.
7: Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec w ubogiej, wielodzietnej rodzinie, opowiada siostra Maria Wianeja ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.
8: Tam było 10 dzieci. Tylko tato pracował tak naprawdę, bo był rolnikiem w Łodzi. Pracowała tam jako opiekunka dzieci, pomoc domowa. Kiedyś jeszcze było tak, że w wielu zgromadzeniach zakonnych, gdy przychodziły dziewczęta, potrzebny był posag, jakaś pierzyna, jakaś poduszka, troszkę pieniążków. Z tym posagiem było trochę trudno.
7: Apostołka Bożego Miłosierdzia zmarła na gruźlicę w wieku 33 lat.
4: O czym informowała Aneta Paszko.

na Pomorzu dużo słońca, sporo nieba bezchmurnego, choć chmury też się miejscami pojawiają w regionie. Termometry pokazują od 18 do 21 stopni, wiatr słaby, północno-wschodni, ciśnienie 1021 hektopaskali. Temperatura w nocy około 12 stopni. Jutro wciąż słonecznie, choć także towarzyszyć będą nam chmury. Termometry pokażą w środę do 21 również.

0: Radio Plus 8,5 minuty po godzinie 17. Marek Dmachewicz, zapraszam na drugą część magazynu Reporterów. Co w niej?
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Mija 70 lat od jasnogórskich ślubów narodu. Pytać będziemy w magazynie zatem, jaki jest dziś ich sens i znaczenie.
2: Śluby to jest tak naprawdę zapis pewnego, z jednej strony, nastawienia wobec rzeczywistości religijnej, nadprzyrodzonej, wiary, maryjności, a z drugiej strony wobec takich zwykłych rzeczywistości społecznych, to znaczy rodziny, małżeństwa, ochrony życia poczętego.
0: A w cyklu Wiara na luzie dziś o tym, jak papież Leon odpoczywa w ciągu tygodnia, a gdzie spokoju szukał Jan Paweł II.
3: Bywał rozpoznawany czy przyłapywany na tym nawet przez niektórych turystów w górach Abruzji czy nawet na północy Włoch. Nieraz na taki jednodniowy wypad jechał w góry czy jechał na narty. Lubił spędzać parę godzin chociaż w sanktuarium Mentorella, maryjnym sanktuarium na wzgórzach blisko Rzymu.
0: Magazyn zakończył oczywiście aktualności z Watykanu jeszcze przed 18:00. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Choć powstawały w tajemnicy, no to porwały miliony, budziły sumienia, burząc komunistyczną ideologię. Mija 70 lat od jasnogórskich ślubów narodu. Jaki jest ich sens i znaczenie dziś? Czy słowa przyrzekamy są aktualne? Czy wypełniamy śluby? I jak dotrzeć z nimi do młodych pokoleń? Oto pytała Aneta Paszko.
2: Prymas Wyszyński napisał tekst ślubowania w ciągu 2 godzin w odosobnieniu w Komańcze. Składające śluby zobowiązywali się wychowywać dzieci i młodzież w wierności Chrystusowi i pracować nad tym, by Polacy żyli w miłości, sprawiedliwości i zgodzie, aby w życiu społecznym nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. To zobowiązanie, które złożyliśmy pokoleniowo, mówi historyk, profesor doktor habilitowany Paweł Skibiński.
3: Proszę zwrócić uwagę, że śluby to jest tak naprawdę zapis pewnego z jednej strony nastawienia wobec rzeczy rzeczywistości religijnej, nadprzyrodzonej, wiary, maryjności, a z drugiej strony wobec takich zwykłych rzeczywistości społecznych, to znaczy rodziny, małżeństwa, ochrony życia poczętego. Jest pewnym wyzwaniem cały czas dla nas wszystkich próbować doszlusować do tego wzorca, który postawił prymas Wyszyński w tych ślubach.
2: Zgromadzenie na Jasnej Górze przyrzekali też walczyć z wadami narodowymi, takimi jak lenistwo, marnotrawstwo czy pijaństwo, a także pracować nad pogłębianiem cnót, takich jak wierność, pracowitość, oszczędność, miłość czy sprawiedliwość społeczna. To był program, który sprawdził się wtedy i jest aktualny dziś, zauważa orionista ksiądz Grzegorz Sikorski.
4: I to był program, który odpowiadał gdzieś bardzo głęboko mentalności katolickiej w Polsce, od Bogu Rodzicy poprzez te różne przeżycia i wydarzenia, nabożeństwa maryjne, w których naród się odnalazł. I to jest takie, można powiedzieć, gdzieś głębokie DNA katolicyzmu w Polsce.
2: Śluby jasnogórskie są dziedzictwem, z którego powinniśmy korzystać, dodaje historyk Kościoła ksiądz Łukasz Starczewski.
5: Te śluby są świadectwem tamtych czasów, ale jednocześnie możemy odnosić je do współczesności. I te rzeczy, które prymas Wyszyński w nich zawarł, są również dla nas pewnym wyzwaniem. Właśnie czymś, co mamy starać się wypełniać, jak wszystko w naszej wierze. Prymas, jak to pisał, też moim zdaniem miał świadomość tego, że to nie będzie tak, że za 10 lat, kiedy będzie milenium chrztu, te śluby będą wypełnione, tylko miało to zachęcić ludzi do pewnej refleksji, pewnej weryfikacji swoich postaw życiowych, zachowania.
2: 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze zgromadziło się blisko 1 000 000 wiernych. To był jeden wielki konfesjonał, wspomina działaczka katolicka Anna Rastawicka. Jak odczytywać się dziś?
6: To jest program, podobnie jak 10 przykazań Bożych, które ciągle wypełniamy i ciągle są jeszcze do wypełnienia. Ale chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie odpowiedzialności, żebyśmy wiedzieli, że złożyliśmy to jako ślub. Bóg nie bierze słów na wiatr, dlatego to jest ogromne zobowiązanie.
2: 70 lat później żyjemy w zupełnie innym świecie. Skoro śluby jasnogórskie są do wypełniania, to powstaje pytanie, jak docierać z ich treścią do młodych pokoleń, mówi Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego.
7: Konieczność najpierw wejścia do świata, w którym żyją ci młodzi ludzie. I spotkanie się z nimi tam, gdzie oni są, to daje szansę na zbudowanie relacji, na danie możliwości poznania siebie, też swojego świata i tego, żeby oni zobaczyli, że można żyć inaczej, że jest rzeczywistość, która daje możliwość bycia bardziej człowiekiem, bycia autentycznym, bo wiemy, że to jest możliwe tylko i wyłącznie w Kościele.
2: Zdaniem ekspertów 70. rocznica ślubów jasnogórskich to przede wszystkim okazja do refleksji nad rzeczywistością, w jakiej żyjemy i odpowiedzenia sobie na pytanie, czy staram się na co dzień swoim postępowaniem wypełniać punkty ślubów jasnogórskich. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Magazyn reporterów Radio Plus, a za chwilę w magazynie kolejna część cyklu Wiara na luzie. Dziś o tym, czy papież znajduje w tygodniu czas na naładowanie akumulatorów.
8: W poniedziałki i część wtorku papież ma taki czas, kiedy nie przyjmuje specjalnie też właśnie jakichś wizyt międzynarodowych czy audiencji.
0: Wakacje z Radiem Plus.
9: Reklama.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
0: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Tomek!
9: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
16: No, bo mają wszystko taniej.
15: A jeszcze jakiś?
16: Bo mają najlepszy wybór.
15: No i?
16: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
15: Ciekawe, co jeszcze?
16: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
17: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
19: To nie jest pora.
18: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
20: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
21: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
22: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
23: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
22: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
24: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
25: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
26: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
27: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793 201 102. Powtarzamy 793 201 102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
28: Po reklamie.

0: wystarczy mi.
1: Piotr Szczepanik w Radiu Plus, 27, no już prawie 26 minut do godziny 18 w magazynie Teraz, nasz cykl Wiara na luzie, a dziś o tym, czy są w stanie wygospodarować sobie trochę czasu na odpoczynek w ciągu tygodnia. Papieże. Aktualnie oczywiście Leon, wcześniej Jan Paweł II. No a jeśli są w stanie, no to jak wtedy odpoczywają? O to pytała Dorota Gut.
2: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
3: Dziś moim Państwa gościem jest ksiądz Piotr Bartoszek, a porozmawiamy o tym, czy papież w ciągu tygodnia, w ciągu dnia ma czas wolny. Podejrzewam, że papież jako głowa Kościoła ma bardzo mocno napięty grafik, codziennie bardzo dużo obowiązków, bardzo odpowiedzialnych. Czy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia gdzieś tam papież może znaleźć czas wolny na odpoczynek?
4: Myślę, że to jest też konieczne dla zdrowego funkcjonowania. Z tego, co widzę, obserwuję sylwetkę papieża Leona XIV, to taką dbałość o pewną higienę psychofizyczną na pewno zachowuje przy wielu też obowiązkach, troskach i sprawach, którymi się zajmuje na co dzień. Podobno w poniedziałki i część wtorku papież ma taki czas, kiedy nie przyjmuje specjalnie też właśnie jakiś wizyt międzynarodowych czy audiencji. Czas jego przygotowań, jego pracy, jego odpoczynku też tak naprawdę myślę, że potrzebny, by przerobić całą tą ilość pewnych informacji, spotkań, doświadczeń, i papież potrzebuje jakiegoś czasu na spokojne też pobycie, pomodlenie się z Panem Bogiem, prawda? Na pewno jest na to miejsce codziennie, ale też taki dzień w tygodniu jest chyba potrzebny. Wiemy, że w niedzielę papież też jest zawsze dostępny dla pielgrzymów. Jeśli nie jakaś celebracja eucharystyczna, to również jest Anioł Pański, prawda? Na placu Świętego Piotra czy w innym miejscu. Tak naprawdę jest tych aktywności wiele. Jak pomyślimy o różnych spotkaniach z szefami państw, audiencji dla poszczególnych grup, spotkań dotyczących pewnych sytuacji problematycznych, czy w ogóle nauczaniu i przygotowywaniu nauczania, to naprawdę jest wiele tych rzeczy i z pewnością papież też w ciągu tygodnia takiego dnia przynajmniej potrzebuje. Zdaje się, że papież Leon XIV o to dba. Mogę też powiedzieć, że znana jest praktyka dość lubiana przez naszego świętego papieża rodaka Jana Pawła II, który zdarzało mu się nieraz, bywał rozpoznawany czy przyłapywany na tym nawet przez niektórych turystów w górach Abruzji czy nawet na północy Włoch, nieraz na taki jednodniowy wypad do Abruzji, to 2 godziny autem tak naprawdę z Watykanu. Jechał w góry, czy jechał na narty, lubił spędzać parę godzin chociaż w sanktuarium Mentorella, maryjnym sanktuarium na wzgórzach blisko Rzymu, godzinę, nieco ponad godzinę drogi od Rzymu. Wiemy tylko tyle, że papieża tam kierowca wysadzał jakieś pół godziny przed sanktuarium, papież spacerował, odmawiał różaniec, drogę krzyżową, docierał do sanktuarium, tam się modlił, spotykał się też tam z zakonnikami, którzy opiekują się domem. Jakaś kawa pewnie, tego typu spotkanie. Dzięki temu też naładowany trochę i duchową, i taką fizyczną energią, pięknym krajobrazu też papież miał siłę stawiać czoła codziennym wyzwaniom. Myślę, że i papież Leon takie potrzeby ma.
3: Jeżeli chodzi o papieża Polaka, to też często, raczej w miarę możliwości, odwiedzał Tatry, z tego co pamiętam.
4: Tak, znaczy się, myślę, że za każdym razem to też było jakąś troską organizatorów pielgrzymek papieża Jana Pawła II do ojczyzny, zaprowadzić go tam, w te miejsca, które bardzo kochał, prawda? Tatry i góry w ogóle były mu zawsze bardzo bliskie. Nawet kiedy już nie był w stanie się sam wspinać czy wędrować, to helikopter chociażby, prawda? Czy ten wjazd na Kasprowy Wierch, pamiętamy te widoki, jak spaceruje, podziwia piękno Tatr stamtąd. To jest coś, co zostaje w pamięci. Natomiast w samych Włoszech też wiemy, że papież Jan Paweł II spędzał jakąś część swojego urlopu na zaproszenie też domów, które należą w jakiś sposób do różnych organizacji kościelnych. Spędzał raz to w Dolomitach, a raz w Dolinie Aosty. w zasadzie tak na zmianę, dopóki mu zdrowie pozwalało, część swojego urlopu. Są miejsca, szlaki, schroniska, do których docierał. Do dzisiaj właściciele tych schronisk wspominają te momenty, wizyty. Sam pamiętam w ubiegłym roku ze studentami z duszpasterstwa akademickiego byliśmy w takim miejscu, właśnie weszliśmy na Monte Peralba, tam gdzie też Jan Paweł II wspinał się z towarzyszami, z przewodnikiem jakimś, nie powiem, miał kondycję w takim razie.
3: Każdy papież szuka odpoczynku na własny sposób, jak już usłyszeliśmy. Dziękuję bardzo.
2: Wiara na luzie w Radiu Plus.

0: popołudniowy program Radia Plus do 18, niespełna 17 minut, a w magazynie jeszcze wieści z Watykanu za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
7: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
8: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
10: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papieska pomoc trafiła do kuchni polowej na Ukrainie. Dokładnie za miesiąc Leon XIV uda się do Francji, czekają tam na niego nie tylko katolicy. Podczas mitingu w Rimini silnie wybrzmiewa świadectwo Kościoła w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia przekazała wsparcie dla kuchni solidarnościowej w Bereściu na Ukrainie. Miejscowe wolontariuszki przygotowują tam posiłki dla żołnierzy na froncie i wysyłają je w specjalnych opakowaniach zabezpieczających dania.
2: Jak mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Wiktor Biłosz z Nuncjatury Apostolskiej na Ukrainie, przekazana za jego pośrednictwem pomoc spotkała się z ogromną wdzięcznością. Tym bardziej, że dla wolontariuszek, które należą do wspólnot protestanckich i prawosławnych, jest ona też znakiem solidarności Kościoła powszechnego. Ich praca jest cennym uzupełnieniem posiłków, jakie ukraińskim żołnierzom zapewnia państwo.
1: Dokładnie za miesiąc, 25 września, Ojciec Święty uda się do Francji z pierwszą od 18 lat wizytą apostolską w tym kraju. Biskup Philippe Ballot z diecezji Metz, która będzie ostatnim etapem papieskiej pielgrzymki, podkreśla, że Leon XIV jest postrzegany w kraju jako orędownik pokoju i życia, a na spotkanie z nim czekają nie tylko katolicy.
2: Potrzebowaliśmy około 1000 wolontariuszy. Już teraz mamy ich więcej, a ludzie chcą włączyć się w to wydarzenie, niezależnie od swoich przekonań religijnych, mówi ordynariusz. Przedstawiciele innych wyznań cieszą się z jego przyjazdu i czują się zaszczyceni. Widać, że ta wizyta naprawdę porusza mieszkańców. Więcej informacji na temat zbliżającej się papieskiej wizyty można znaleźć na portalu Vatican News.
1: Tymczasem na północy Francji, w miejscowości Boulogne-sur-Mer, wybrzmiała ostatnio polska muzyka religijna w wykonaniu chóru z Bielska Podlaskiego.
2: Chór Polskiej Pieśni Narodowej wystąpił we Francji z repertuarem obejmującym pieśni patriotyczne i sakralne oraz hymny Światowych Dni Młodzieży. Jak podkreśla dyrygentka Elżbieta Bilmin, zagraniczne koncerty umacniają chórzystów w przekonaniu, że warto promować polską kulturę zbudowaną na fundamencie chrześcijańskim.
1: Polskich akcentów nie brakuje też w Seulu, gdzie 23-letnia Anna Szałek z Warszawy została wybrana do długoterminowego wolontariatu przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
3: Bardzo się cieszę, że będę mogła wykorzystać moje umiejętności do wspomagania tak cudownego przedsięwzięcia. I chciałam powiedzieć o moich pierwszych doświadczeniach ze Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Lizbonie. Doświadczyłam tam wielu łask Bożych i poznałam wspaniałych ludzi i dlatego chciałam, aby inni mogli też tego doświadczyć.
1: Trwający w Rimini miting przyjaźni między narodami to okazja do wysłuchania wielu świadectw chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej. Vatican News publikuje rozmowy m.in. z ojcem Gabrielem Romanellim, proboszczem katolickiej parafii w Gazie, z biskupem Paolo Martinellim, wikariuszem Arabii Północnej obejmującej Emiraty Arabskie, Oman oraz Jemen, a także z kustoszem Ziemi Świętej, ojcem Francesco Jelpą, który mówi o dramacie lokalnych chrześcijan.
2: Sytuacja jest dramatyczna, bardzo trudna. Przede wszystkim ludzie są bardzo zmęczeni po miesiącach konfliktu i napięcia, w których nie widać żadnych perspektyw na dobrą przyszłość. Jest więc również ogromne zmęczenie, wiele cierpienia i silna polaryzacja. Ludziom na zachodnim brzegu jest bardzo trudno. Wszystko to mocno obciąża rodziny, które zaczynają już na poważnie myśleć o opuszczeniu tej ziemi.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Niespełna 5 minut pozostało do 18. Kończymy dzisiejszy magazyn, a już za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Mikołaj Gronet.

0: Radio Plus.
1: Niemy krzyk na ulicach Krakowa. Mieszkańcy protestują po tragicznym wypadku. Biskupi spotkali się dziś na Jasnej Górze w Nowym Gronie. Odbyła się Rada Stała Episkopatu. Zbliża się 1 września. Zapytaliśmy rodziców o wyprawkę szkolną. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Chcą oddać hołd ofiarom i zaapelować o zdecydowaną reakcję. W miejscu tragicznego wypadku w Krakowie rozpoczyna się godzina ciszy. Akcję zainicjowali aktywiści miejscy i jak mówią, to niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Tymczasem trwa spór między krakowskimi radnymi a miastem w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Solnej. W sobotę młody kierowca jechał tam 70 km na godzinę na ograniczeniu do 30 i zabił rodziców kilkumiesięcznego niemowlęcia. Dziecko walczy o życie w szpitalu. Jakub Solarz.
2: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
3: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życiem.
2: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
4: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
2: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
1: Hubert B. usłyszał wczoraj zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia. Pożar huty szkła w Poznaniu. Jak informują strażacy, ogień udało się już opanować. Nie ma też poszkodowanych.
5: Zostało to obliczone na około 300 metrów kwadratowych powierzchni dachu, które było objęte pożarem. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Nikomu się nic nie stało. I sytuację udało się opanować, jeśli chodzi o pożar. On się dalej nie rozprzestrzenia. Zadziałała też stała instalacja gaśnicza w zakładzie.
1: Mówił Kamil Witoszko z Poznańskiej Straży Pożarnej. Trwa dogaszanie. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało pożar.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Biskupi spotkali się dziś na Jasnej Górze w Nowym Gronie. Zgodnie z nowym statutem episkopatu w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej obraduje Rada Stała Biskupów. O tym, jaki ma charakter ta zmiana i o czym debatują hierarchowie, Aneta Paszko.
6: To istotna zmiana, ponieważ w poprzednich latach w tym terminie obradowała Rada Biskupów Diecezjalnych. Nową formułę spotkania wprowadził statut episkopatu, obowiązujący od zeszłego roku. Rada Stała wspiera działalność episkopatu pomiędzy zebraniami plenarnymi, mówi sekretarz generalny biskup Marek Marczak.
7: Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny. Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku.
6: 26 sierpnia biskupi będą uczestniczyć też w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz w 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 1 września już za tydzień zapytaliśmy rodziców o kompletowanie wyprawki szkolnej.
8: Ceny są ogromne, wydatek jest ogromny. Dobrze, że jeszcze to jest 1,8, to te podręczniki będą ze szkoły.
9: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrażały tornistry, czyli te plecaki, tak.
10: Dużo zeszytów potrzebujemy w zasadzie do wszystkich przedmiotów, grube. Będzie dużo pisania, 6. klasa.
8: No, jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
1: Koszt podstawowej wyprawki szkolnej to średnio 123,48 zł.

na Pomorzu dużo słońca, jeszcze więcej teraz nieba bezchmurnego, choć chmury niegroźne pojawiają się gdzieniegdzie. Termometry pokazują od 18 do 21 stopni, wiatr słaby północno-wschodni, ciśnienie 1022 hektopaskale teraz. Temperatura w nocy około 12 stopni, jutro wciąż słonecznie, ale chmury też gdzieniegdzie zobaczymy. Termometry pokażą w środę do 21.

France Go w Radiu Plus, 12 minut po 18. Marek Machewicz. Lato z nutą nostalgii do 19. Między innymi Survivor Culture Club, Queen Rock Set. Wyjaśnimy też, jakie mogą być dla nas skutki, gdy na przykład na spacerze w lesie na swojej drodze spotkamy korowódkę sosnówkę. A co to takiego ta korowódka, ktoś spyta? To też wyjaśnimy w tej godzinie. Teraz Barry Manilow, Mandy.

0: Dobre teraz wieści dla podróżujących popularną PKM-ką. Będzie więcej miejsc w pociągach. Od tej niedzieli wchodzi w życie zmieniony rozkład jazdy pociągów na kilku trasach, co ma związek z remontami na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jedną z najważniejszych nowości będzie skierowanie większych, pojemniejszych składów elektrycznych na najbardziej obciążonych odcinkach PKM między Gdańskiem Wrzeszczem a Gdańskiem Osową. Z kolei na odcinku od Gdańska Osowej do Gdyni Głównej nadal będą kursować pojazdy spalinowe. Ponadto zdementowano obawy pasażerów dotyczące podróży między południowymi dzielnicami Gdańska a Gdynią, zapewniając, że nie trzeba będzie jechać przez Wrzeszcz aż z dwiema przesiadkami. Podróż będzie możliwa z jedną tylko przesiadką na stacji Gdańska Osowa, gdzie pociągi z Wrzeszcza i Gdyni zostaną odpowiednio skomunikowane. Dodatkowo w związku z pracami w kierunku Kościerzyny nadal będą funkcjonować autobusowe linie zastępcze do stacji Gdańsk-Rębiechowo. Zmiany obejmą również Kartuzy. Liczba połączeń utrzyma się na poziomie 21 par pociągów na dobę, z czego 17 par zostanie wydłużonych do Somonina, które zachowa funkcję węzła przesiadkowego na autobusową komunikację zastępczą w kierunku Kościerzyny. A w Radiu Plus za chwilę o tym, jak to jest spotkać w lesie korowódkę sosnówkę.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
8: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: W Radiu Plus teraz o apelu leśników.
1: A apelują ostatnio o ostrożność, jeśli zobaczymy na drodze korowódkę sosnówkę. Co to takiego, czym może skutkować spotkanie z nią? O tym Monika Wertz rozmawia z Grzegorzem Młynarem, starszym specjalistą do spraw ochrony lasów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
2: Niedawno internet obiegła informacja o groźnej gąsienicy, która pojawia się w naszych lasach. Co to takiego?
3: Krótka sosnówka, groźna, no na pewno trzeba na nią zwracać uwagę. Groźna niekoniecznie dla lasów, ponieważ nie powoduje ona dużych szkód w lasach. Generalnie nie powoduje szkód w lasach, nie występuje gradacyjnie, więc my nie prowadzimy żadnych akcji zwalczających w tej kwestii. Jeżeli chodzi o specyfikę, to rzeczywiście jest ona o tyle interesująca i można powiedzieć niebezpieczna, że ma takie pokryte włoskami, które powodują reakcje, silne reakcje alergiczne, takie oparzenia, dlatego na pewno można ją obserwować, można robić zdjęcia, ale najlepiej, znaczy nie należy jej na pewno dotykać i należy się z nią bawić. Tu oczywiście należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku małych dzieci, które lubią takie rzeczy interesujące dotykać, sprawdzać, tak samo zwierząt typu psy. Jest ona o tyle ciekawa, że właśnie tworzy takie korowody, pociągi. To może przykuwać nasz wzrok.
2: Jeśli już niestety ktoś dotknie takiej korowódki, czy też nasz pies, czy małe dziecko, jak postępować w takim przypadku? Czy trzeba jak najszybciej udać się do lekarza?
3: Myślę, że należałoby się zawsze skontaktować z lekarzem. Jeżeli ta reakcja jest niezwykle silna i uciążliwa, to zawsze należy się skontaktować z lekarzem.
2: Skąd więc taka narracja w internecie, że trzeba uważać, że jest niebezpieczna, praktycznie najlepiej nie wchodzić do lasu?
3: No na pewno nie wchodzić to jest za mocne słowo. No, ona zawsze była, jest i pewnie będzie w naszych lasach. Po prostu może nie zwracaliśmy na nią uwagi. Ona generalnie jest w ekosystemach i to jest naturalne zjawisko. Mamy wiele owadów, które żyją w lasach, między innymi korowódka sosnówka. Nie należy się jej bać, aczkolwiek no należy zwrócić, tak jak mówiłem wcześniej, szczególną uwagę w przypadku małych dzieci, psów, kotów, żeby jej po prostu nie dotykać.
2: A jeśli zobaczymy korowódkę gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest miejsce wypoczynku, to można to do was gdzieś zgłaszać, czy samemu na własną rękę gdzieś próbować, nie wiem, ją przenieść?
3: Najlepiej nie dotykać, powiem szczerze. My nie prowadzimy żadnych akcji zwalczających. Mówię, ona też nie występuje gradacyjnie, czyli w jakichś bardzo dużych ilościach na danym terenie. Po prostu trzeba na nią uważać.
1: To był Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, a o bliskie spotkania trzeciego stopnia z korowódką sosnówką pytała Monika Wertz.
4: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Barbara... Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał. Szwajcarska jakość. Kantorkonti.pl.
5: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus.
9: Mieszkańcy Krakowa protestują po tragicznym wypadku na Solnej. Roman Giertych przyznał, że jest obrońcą Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto. Mija 70 lat od ślubów jasnogórskich. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po tragedii apelują o bezpieczeństwo pieszych. Mieszkańcy Krakowa i aktywiści zebrali się w miejscu śmiertelnego wypadku przy ulicy Solnej. W weekend 26-latek jechał tam 70 km na godzinę na ograniczeniu do 30 i zabił rodziców kilkumiesięcznego niemowlęcia. Dziecko walczy o życie w szpitalu. Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach, słyszymy od uczestników protestu.
10: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
11: Jestem kierowcą, ale się nie zgadzam z tym, co się tutaj dzieje w Krakowie i nie tylko w Krakowie. Jest po prostu dramat, jak jeżdżą i w ogóle nie ma konsekwencji z tego wyciąganych.
12: No ja mieszkam tutaj w sąsiedztwie, tędy chodzimy, dzieci chodzą tędy i jest problem bardzo właśnie taki widoczny z samochodami, które tutaj jeżdżą, przekraczają prędkość. No i dlatego właśnie tutaj jestem.
9: Sprawca wypadku Hubert B. usłyszał zarzuty, grozi mu 8 lat więzienia. Roman Giertych przyznał, że jest obrońcą Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto. Nasz reporter Mateusz Chłystun wczytał się w słowa polityka Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie adwokata. Mateuszu, co jeszcze z nich wynika?
13: Roman Giertych przyznał, że obrońcą i pełnomocnikiem Przemysława Krala jest od maja tego roku. Oznajmił też, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy się do niej zgłosili. Swój wpis w tej sprawie polityk zakończył zdaniem, że to wszystko, co ma do powiedzenia w tej sprawie na obecnym etapie. Wciąż nie wiadomo więc, czy jego klient został w ogóle przesłuchany oraz jeśli tak, to w jakim charakterze. Szef resortu sprawiedliwości przekazał jedynie, że można mówić o przełomie w śledztwie i nowych dowodach. Szczegółów jednak nie ujawnił, zasłaniając się dobrem postępowania.
9: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Szef CIA John Ratcliffe jest w Moskwie, to doniesienia amerykańskiej telewizji CBS News. Nie znamy szczegółów tej wizyty. Dyrektor amerykańskiej agencji wywiadowczej miał przylecieć do stolicy Rosji na pokładzie samolotu transportowego C-17. Według informacji portalu Axios, Ratcliffe lądował wcześniej na Łotwie, a Ukraina została uprzedzona o tej wizycie. Dotychczas ani władze USA, ani Rosji nie potwierdziły tych informacji.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Zgromadziły blisko milion wiernych, mija 70 lat od ślubów jasnogórskich, były pokojowym manifestem wolności i jedności Polaków w czasach terroru stalinowskiego.
0: Tekst ślubów jasnogórskich zawierał m.in. przyrzeczenia, by Polacy żyli w miłości, sprawiedliwości i zgodzie, aby w życiu społecznym nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Działaczka katolicka Anna Rastawicka podkreśla, że ich treść pozostaje aktualna i służy do odnawiania.
14: To jest program, podobnie jak 10 przykazań Bożych, które ciągle wypełniamy, ale chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie odpowiedzialności, żebyśmy wiedzieli, że złożyliśmy to jako ślub. Bóg nie bierze słów na wiatr.
0: Także papież Jan Paweł II zaliczał jasnogórskie śluby narodu do tych inspiracji społecznych, do których trzeba nam stale powracać.
9: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Na Pomorzu słonecznie, na ogół bezchmurne niebo w regionie. Chmury tylko gdzieniegdzie. Termometry pokazują od 17 do 20 stopni, wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie 1022 hektopaskale, nocą temperatura około 12 stopni. Jutro słoneczny dzień, choć chmury będą też się pojawiać miejscami. Termometry pokażą w środę do 21 stopni.
1: Radio Plus.

Radio Plus, 11 minut po 19. Marek Dmachewicz. Lato z notą nostalgii do 20. Między innymi John Secada, Perfect, Donna Summer, Roberta Fleck, to był Robin, Gibb, Juliet. Teraz w Village People.

John Secada w Radiu Plus, piosenka Just Another Day z 1992 roku. John Secada, czyli Juan Francisco Secada Ramirez, urodził się w Hawanie, na Kubie, ale kiedy miał 9 lat, jego rodzina wyemigrowała do

0: Stanów Zjednoczonych i osiedliła się w Miami na Florydzie, Cekada swoje pierwsze poważne kroki jako wokalista stawiał pod okiem Glory i Emilio Estefan. Śpiewał wtedy w chórkach oraz pisał piosenki dla jej grupy Miami Sound Machine. No to za chwilę w Radiu Plus ta właśnie grupa w piosence Konga.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Po reklamie.

Roberta Fleck w Radiu Plus, 25 sierpnia. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Polskiej Żywności, ale dziś też przypada Dzień Zupy Błyskawicznej. Ktoś powie, bez sensu, bo nasze polskie jedzenie jest najlepsze i daleko stoi od takich zupek błyskawicznych, ale ja powiem tak, bo ja pamiętam, że był czas, kiedy pojawiły się u nas tak zwane chińskie zupki błyskawiczne, no i stały się tak popularne, że można było wtedy śmiało powiedzieć, że to nasza potrawa narodowa. Tak jak dziś kebab. Donna Summer teraz. Hot Stuff w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Rajd dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
6: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
5: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
6: Mieszkanie. W Gdańsku albo w Gdyni.
7: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlach Zaspa Wysoko, Zaspa Wygodnie, Alto i Noren w najniższych cenach tego lata.
6: Spiesz się.
7: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje... Lato z nutą nostalgii.
4: Witam gorąco i serdecznie, pozdrawiam wakacyjnie. Na początek duńska grupa Laidback i Sunshine Reggae. Potem kolejny kołyszący przebój Wild World i Maxi Priest i wreszcie Peter Andre, Mysterious Girl.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
0: Po reklamie.

Drugi dzisiejszy miks otwiera go holenderska grupa Fantastic utworem Costa Blanca. Potem zespół Magazine 60 i Rendezvous Sir La Costa del Sol. Będzie też Kaoma i Lambada.

To była grupa Bonem, teraz Ligeira, Vamos a la Playa, potem ponownie grupa Fantastic, tym razem w utworze Everybody Loves the Sunshine, a na zakończenie tego miksu raz jeszcze Bonem i Gotta Go Home.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Tym razem przenosimy się do słonecznej Italii. Na początek król włoskiej piosenki Adriano Celentano, Don't Play That Song, potem Umberto Tozzi i Tu, a także Alan Sorrenti i Tu Sei L'Unica Donna Per Me.

0: Włoski duet Olivier Onion z utworem Santa Maria zakończył ten miks.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tanecznych, wakacyjnych klimatach z nutą nostalgii przed nami Rick Astley, Together Forever, potem Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, a także trio Big Fun i Blame It on the Boogie.